0: Maxa.
1: Hity na Maxa.
2: Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić.

0: Jeśli spieszycie się do pracy, to my spieszymy się razem z wami i pomagamy wam dotrzeć na czas na szóstą. Lumix is self-aware. Na dzień dobry od nas we Wstawaj, nie udawaj. No, to
1: dzień dobry. Tak, i to nie jest taki zwykły dzień, bo to jest dzień urodzin RMF Max. Będzie dla was wiele atrakcji i ciekawostek na start. Naukowcy odkryli, co najbardziej lubią w telewizji oglądać nasze psy.
0: I co lubią najbardziej?
1: No, okazuje się, że niespecjalnie ludzi nie lubią jedzenie. No. Okazuje się też, nie jara je jakoś tak bardzo. Najbardziej jej interesują inne zwierzęta.
0: O, ciekawe. Tak. A ciekawe, czy na przykład koty oglądają.
1: No, na pewno. Skrolują.
0: Skrolują
1: i się wkurzają.
0: To tak jak my.

0: zdradzę wam ciekawostkę, to jest po portugalsku. Paraíso, Lost Frequencies w RMF Max.
1: Mogę powiedzieć na... O, naprawdę?
0: Naprawdę,
1: naprawdę?
0: Tak.
1: To jest z RMF Max, no i o tej porze, słuchajcie, jak już była ciekawostka, była fajna muza, no to jeszcze brakuje was na antenie i brakuje was w poranku RMF Max, bo bez was to się po prostu nie może wydarzyć.
0: Dajcie nam koniecznie znać, jaka praca nie śpi, a dzisiaj jest na dzień naszych urodzin, więc zróbcie sobie też taki prezent, usłyszcie się na antenie, zróbmy razem innym dzień i powiedzcie,
1: fajnie,
0: która praca nie śpi i jest z tego dumna. Serio czekamy na wasze głosówki.
1: No i najbardziej to czekamy na tych z was, z którymi jeszcze się nigdy nie słyszeliśmy, więc jak pierwszy raz się chcecie odezwać do RMF Max, no to dodajemy wam teraz otuchy, możesz się nagrać na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Nagraj głosówkę i daj znać, jaka praca jeszcze przed 6:00 nie śpi.

0: No i wpadła do nas Dua Lipa do RMF Max, bo dzisiaj mamy urodziny.
1: Tak jest. I z tej okazji mamy dla was prezenty. A? Bardzo praktyczne, ale mamy. Flash już teraz punktualnie o 6 macie w RMF Max. Dajcie głośniej.
2: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na Flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. We Flashu RMF Max o ułatwieniach dla pacjentów. W poznańskim szpitalu imienia Degi szykuje się modernizacja jednego z oddziałów. Co się zmieni? O tym Przemek Wałczyński.
3: W dawnej hali warsztatowej i w pomieszczeniach po archiwum powstaje zupełnie nowy oddział dziennego pobytu, a tam będą m.in. gabinety lekarskie, hydroterapia, fizykoterapia, ćwiczenia indywidualne, ale także nowoczesny sprzęt do różnych form rehabilitacji. A nowa część będzie miała ponad 700 metrów kwadratowych i ma pomieścić 1000 pacjentów rocznie. Projekt zakłada również wykorzystanie takiego miejsca w sytuacjach kryzysowych jako zaplecze dla służb medycznych. Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku i pochłoną łącznie ponad 21 milionów złotych.
2: Zasadź własną palmę na Madagaskarze i to bez wyjeżdżania z Poznania. Trwa zbiórka darów w ramach kolejnej odsłony charytatywnej akcji Opatrunek na ratunek. Najbardziej zaangażowana grupa otrzyma wyróżnienie w postaci drzewka zasadzonego przez lokalną społeczność.
4: Zbieramy opatrunki, bandaże, opaski uciskowe, które wyślemy tym razem na Madagaskar. Planujemy wysyłkę kontenera z pomocą humanitarną pod koniec tego roku. Tym razem postanowiliśmy trochę bardziej zaangażować szkoły. Po raz drugi uruchamiamy konkurs Posadź palmę tym razem na Madagaskarze. Szkoła, która zbierze najwięcej opatrunków, wygra palmę, która zostanie posadzona przez lokalną społeczność.
2: Mówiła Natalia Patyk z Fundacji Redemptoris Missio. Opatrunki możecie przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Grobla w Poznaniu albo wysłać pocztą. Trwa nabór do kolejnej edycji programu staży studenckich. Do dyspozycji jest 87 miejsc, głównie w Urzędzie Miasta, a zgłoszenia można składać online do 15 października. Płatne staże ruszą w grudniu i potrwają 4 miesiące. Program jest dostępny dla studentów różnych form i kierunków studiów, a rozmowy kwalifikacyjne odbędą się zdalnie w październiku i listopadzie. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Kto najlepiej pomaga innym? Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku. To wyróżnienie przyznawane osobom, które swoimi działaniami na co dzień zwykle się nie chwalą.
5: Kolejny raz, kiedy będziemy mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem.

0: W tym roku mamy 26. edycję, co pokazuje też, że ten wolontariat jest bardzo ważny i od kilkunastu, nawet można powiedzieć, lat jest doceniany.
1: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta. Czas na zgłoszenia kandydatur mija 11 października. Wyboru dokona kapituła, a jej werdykt poznamy podczas gali 4 grudnia.
2: Raz, dwa, trzy. Mówimy dzień dobry.
3: I myśleliście, mamy urodziny,
4: że nie mamy takich trąbek? Mamy, mamy. Wszystko tu jest. To jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. Cieszymy się 22 urodzinami razem
2: fajnie,
4: z wami.
2: Fajnie, że jesteście. Hej, dzień dobry. Get all my head into the bed, girl.

0: To jest numer, przy którym jeszcze o tej porze, o poranku, można trochę odpocząć. Tame Impala i Loser w RMF Max. Na zegarach jest 10 minut po godzinie 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, jest z tego dumna? My jesteśmy z was bardzo dumni. Po to jest ta antena, po to jest RMF Max, żebyśmy się rano wszyscy poznali, przybili sobie piątkę, a odezwali się do nas na przykład.
0: Kto nie śpi?
4: O 6 rano nie śpi obsługa techniczna statków powietrznych na lotniskach.
3: Oho, baczność, 100 lat, 100, 100 lat. Bo dzisiaj mamy urodziny, to też będziemy wam tak śpiewać.
0: Ale pewnie. Co dla was też, oczywiście.
5: Tak. Siema, siema, hydraulicy nie śpią, do pracy lecą.
3: O, wszystkie rury drżą.
0: Płyną do pracy. Kto jeszcze nie śpi?
6: Dzień dobry. Tu inżynier procesu. Normalnie jechałabym sobie spokojnie do pracy. Niestety dzisiaj odwrotny kierunek. Awaria nocna.
0: Aha, awaria nocna. Ja myślałam, że to jest inżynier procesu urodzinowego, bo co? Bo 100 lat! Jeszcze się nauczymy na tym grać.
3: Mamy dla was najlepsze hity w tym dniu, także bawcie się z nami, nagrajcie sobie relacje na Instagramie, udostępniajcie, puścimy was dalej. No i bawimy się.
0: A chcecie to usłyszeć?
3: Chcemy to usłyszeć.
0: Ale mamy dla was numer. Gramy Groove Coverage i Poison w RMF Max, ale to jest poranek.

0: Ta dziewczyna naprawdę potrafi zrobić poranek. To była Zalia i Tylko Mnie Kocha. Ja słuchacie oczywiście RMF Max.
1: No to dobrze, to teraz będziemy mówić sobie. Mamy urodziny, będziemy przypominać. I będziemy sobie mówić o miłosnych uniesieniach w centrum Warszawy. Chociaż nie do końca chcemy wam o tym mówić. No para
0: została
1: przyłapana w centrum Warszawy, no na środku ulicy po prostu, jak tam, no mówiła sobie, że się kocha po prostu.
0: No tak, no i to jest właśnie takie wstrząsające. Krąży to po internecie. Pan ich filmował, podjechał do nich i przecież tak nie wolno.
1: Tak nie wolno, no.
0: Tak się nie powinno robić, no tam nie wolno w ogóle zawracać.
2: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od

0: Ukraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z Lady Tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
2: Tak, znowu coś się zepsuło.
1: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
3: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515, 111. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515, 111, 111. Powtarzam, 515, 111, 111.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.

0: O matko, aż mam zadyszkę. Ale to jest numer Fast Boy i Music Sounds w RMF Max. Fajnie, że jesteście.
1: Siema,
0: jest
1: ekipa.
0: Pół do siódmej i...
1: Jak się bawicie? To są urodziny RMF Max, słuchajcie. I nasza zabawa o tej porze, gdzie są klucze. Także wszyscy się teraz zastanawiają. Ale to edycja urodziny. Także zaraz będziemy potrzebować waszej fantazji, a klucze brzmią dzisiaj tak.
0: Co tu się dzieje? Gdzie te klucze są? To jest edycja urodziny, to jest edycja przyjęcie urodzinowe. Gdzie mogą być klucze? Gdzie Matełko schował dzisiaj klucze? Dajcie znać oczywiście, gdzie na Messengerze RMF Max, dajcie znać na Instagramie RMF Max, tak żebyśmy wspólnie mogli świętować dzisiaj urodziny RMF Max.
1: Nagrywacie głosóweczki, słuchajcie, nie ma złych odpowiedzi, odezwijcie się do nas, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego koniecznie nie robiliście i rzućcie jakąś propozycją, zróbmy razem wszystkim dzień.
0: Zgłoście się przede wszystkim, jeśli nigdy nie byliście na urodzinach RMF Max. Dzisiaj jest ku temu okazja i przy okazji jest okazja, żeby znaleźć urodzinowe klucze. Gdzie są klucze? Czekamy na wasze głosówki na Instagramie i na Messengerze RMF Max. RMF Max. RMF Max. No a dzisiaj dzień jest taki, że gramy dla was hity na maksa, ale naprawdę takie na maksa, że czasami aż kręci się łezka w oku. Grupson i na szczycie wasz ulubiony w RMF Max.
1: Yeah. No już się buja człowiek.

0: Lasting i Armin van Buuren dla was w środę w RMF Max o poranku. Fajnie, że jesteście.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Dzisiaj urodzinowa edycja naszej zabawy. Gdzie są klucze?
3: No i gdzie są te klucze?
0: Edycja przyjęcie urodzinowe. Waszym zadaniem było zgadnąć, gdzie Mateuko schował dzisiaj klucze. Podpowiedź, a właściwie to rozwiązanie za moment pojawi się na Instagramie RMF Max. A oto wasze propozycje.
4: Może być w piniacie.
3: Mogłyby być. Ja bym chciał na przykład piniatę.
0: Ale wcale ich tam nie było.
3: No właśnie.
0: Sprawdziliśmy.
5: Na pewno klucze znajdują się w balonie.
3: I balon leci.
6: Klucze są w opakowaniu po cukierkach.
0: O, fajne.
3: Czyli wszyscy już zjedli, tak? A my ciągle nie.
0: A my nie widzieliśmy nawet tych cukierków na oczy. Uwaga, ostatnia odpowiedź.
7: Klucze są w chipsach.
0: Obok prawa jazdy.
3: Bardzo chętnie, bardzo słusznie.
0: Klucze, słuchajcie, były gdzie?
3: No właśnie nie ciężko powiedzieć, bo nie ma złych odpowiedzi w tej zabawie, a tak naprawdę to były w takiej papierowej, czy może w takiej torebce foliowej po tym.
0: Jasne, no.
3: To są urodziny, tutaj się dzieje wszystko na żywo, nic nie kłamiemy.
0: Fajnie, że jesteście z RMF Max, wędrują do was małe prezenciki urodzinowe oczywiście, no bo kiedy, jak nie dzisiaj.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
1: Reklama.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj!
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
18: I po reklamie.

0: To są rodziny RMF Max. To jest poranek. Wstawaj, nie udawaj.
1: No i to jest taki numer, że jak teraz możecie i nikogo tym nie obudzicie,
0: to machacie łapami.
1: Dobra? To machacie łapami i dajcie głośniej totalnie, bo robimy to dla was. Dzięki, że jesteście z RMF Max. 22 urodziny to dzisiaj, no i gramy takie hity, że kręci się łezka wokół, a przy okazji można naprawdę sobie nieźle potańczyć przy ekspresie do kawy, przy lodówce, albo już przy biurku, albo za kierownicą.

0: Dawid Podsiadło od samego rana wprawia w dobry nastrój w RMF Max. 4 minuty zostały do godziny 7.
1: No i nie myślcie sobie, że w takim ważnym dniu dla nas, dla wszystkich, zostawimy was bez informacji.
2: Max.
1: Będzie flash, sport i pogoda.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I 5 produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro.

0: Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: górskich szczytów.
1: W biznesie jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Jest siódma, czas na Flash Sport i Pogodę. I z tej okazji z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. 198 miliardów złotych na obronność, 274 miliardy złotych na ochronę zdrowia, 46 miliardów złotych na naukę i szkolnictwo wyższe. Jest zielone światło dla przyszłorocznego budżetu państwa. Rządowa akceptacja jest. Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. I co może szokować, będziemy mieli rekordowy deficyt. Dziura w państwowej kasie sięgnie 282 miliardów złotych. Czy w takim razie budżet? Mogą czekać jeszcze jakieś zmiany?
1: Są takie szanse, bo rząd opiera swoje wyliczenia o projekty ustaw, które jeszcze nie weszły w życie. To na przykład zmiany w progach podatkowych. Budżet na rok 2027 zakłada, że te projekty wejdą w życie, a tu potrzebny będzie też podpis prezydenta.
3: Podejmujemy i będziemy podejmować kolejne działania na rzecz wzmocnienia finansów państwa. Pan prezydent Nawrocki próbuje nam utrudniać nasze zadanie.
1: Mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Tyle Igor Skrzypek, ale pozostajemy jeszcze w temacie pieniędzy, bo energetyki mają nas kosztować więcej. Wszystko po to, by skutecznie zniechęcić nas do ich kupowania. Rząd przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. No i tak wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów, w 100 ml takiego energetyka z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram.
4: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę.
2: Tyle Krzysztof Berenda. Trójka naszych sportowców z wyjątkowym wyróżnieniem zostali uhonorowani przez społeczność włoskiej Doliny Val di Fiemme. Pieczęć Magnifica Comunità di Fiemme trafiła do Justyny Kowalczyk-Tekieli, Adama Małysza i Kamila Stocha. Małysz sięgnął po 2 złote medale Mistrzostw Świata 23 lata temu. 10 lat później Kamil Stoch zgarnął swoje pierwsze mistrzowskie złoto. W 2013 Justyna Kowalczyk-Tekieli wywalczyła srebro Mistrzostw Świata na dystansie 30 km stylem klasycznym. Z czym w takim razie kojarzy się to miejsce?
5: No, Val di Fiemme to są tak. Dobre wino, świetne jedzenie, oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska. No i cudowne widoki. Gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki. Jest tam wszystko absolutnie.
6: A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z takimi Włochami w pigułce.
2: Mówili Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kamil Stoch. Tymczasem mydło włoskim słońcu, a w sklepach powiew zimy. W niektórych galeriach pojawiły się już świąteczne towary. Serio, myślicie już o Bożym Narodzeniu?
7: To syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja. A.

0: Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
1: No, ja bym wolała, żeby jeszcze to lato z nami zostało. Ja już widzę, że zaczyna się robić złoto jesiennie, ale jeszcze jest taka przyjemna pogoda, jak jeszcze trochę z nami zostanie.
2: Mówili mieszkańcy Szczecina. Hiszpania świętuje kolejne zwycięstwo w piłkarskiej Lidze Narodów. W meczu grupy 3 dywizji A pokonali u siebie Chorwację 4-1. Bohaterem starcia Lamina Yamal, który zdobył dwie bramki dla gospodarzy. Murawę zamieniamy na kort. Nasz tenisista Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w chińskim Chengdu. Chciałbym podziękować wszystkim moim fanom, a zwłaszcza tym z Chin, którzy wspierają mnie od samego początku. Czułem płynące od was ciepło. Dziękuję wam wszystkim, mówił odbierając trofeum Dawidowicz Fokina. A w Superlidze piłkarzy ręcznych dziś o 18:00 Industria Kielce podejmie Beniaminka Śląsk Wrocław. No i cóż, dziś pięknie, słonecznie w całym kraju, czyli powtórka z rozrywki i bardzo cieszymy się z takiego obrotu sprawy. 19 stopni nad morzem, 21 zobaczymy w centrum kraju, do 23, czyli najwięcej na zachodzie Polski.
3: W każdej chwili Max nadaje hit.
4: No jest tak gorąco, bo to są urodziny RMF Max, tak, więc jest. Emocje wszystko powoli sięgają zenitu, pomimo tego, że to jest dopiero sam początek dnia. I o tej porze dnia, jak zawsze z wami, Karola Kowalska.
5: Mateusz Marek.
4: I wstawaj, nie udawaj, a na zegarach jest 5:05. Max.
5: Jeszcze raz. I hity.

0: Tak jest, to są właśnie hity, hity, hity, hity. Purple Disco Machine, FM Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I love it. Hity, hity, hity. Wspaniałe to było, to teraz jeszcze tak powiedz zabawa, zabawa, zabawa.
0: Zabawa, zabawa, zabawa. Yes! Tak jak codziennie.
3: O tej porze, słuchajcie, po 7 jedziemy z wami do szkoły i szukamy drużyny w składzie. Uwaga, rodzic plus bąbelki albo jeden bąbelek. Ten skład jest podstawą i takim składem możecie wejść do zabawy.
0: Ale świetnie będziemy się bawić wszyscy, bo razem sprawdzamy wiedzę z podstawówy i z doświadczenia wiemy, że można się, no, uśmiać, a my to się możemy naprawdę nieźle najeść wstydu, bo to nas będziecie przepytywać.
3: Tak jest. Zgłoście się do zabawy do tablicy, proszę, wysyłając nazwę swojej porannej drużyny. Dzisiejsza kategoria to
0: historia.
3: Więc wymyślacie najfajniejsze historyczne nazwy i przysyłacie je SMS-em na 3001-3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: No i wybierzemy tą, która poruszy nasze historyczne wszystkie komórki. 3001-3001. Napisz, jak się nazywa wasza historyczna poranna drużyna i za chwilę na antenie się będziemy grillować.
3: Au!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ale to ciągle buja. Usher, yeah.
3: Nasz urodzinowy prezent przy okazji urodzin RMF Max. 12 po 7.

3001, przyślij swoją historyczną nazwę drużyny, żeby wejść do zabawy. Do tablicy proszę. Dlaczego? Bo do zgarnięcia stówka kieszonkowego dla dzieciaków. 3001. Kiedy wspomnień nosi czar. Bez dodatkowych kosztów.

0: ale to jest numer, ale wam robimy poranek. Sylwia Bampa on tonight, 21 minut po godzinie 7, a to jest Wstawaj, nie udawaj. Fajnie, że jesteście.
1: Tak, mamy dla was też różne ciekawostki. Słuchajcie, znowu hit w turystyce, wyjazdy na weekend z grzybobraniem, z kolacją i z noclegiem. Czyli jedziesz sobie gdzieś, jesz kolację, pewnie bardzo wcześnie rano wstajesz, jedziesz na grzyby i tak sobie wypoczywasz. To teraz jest najnowszy przebój wyjazdu.
0: Robisz te zdjęcia? Fajnie. Ale jakby tak jeszcze nie trzeba było na te grzyby wychodzić, to by było najlepiej.

0: plaży z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Eminem i Rihanna w pierwszej ławce w naszej maksymalnej szkole. To The Monster w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: To dlatego, że to nasza zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Husaria od Omleta, Adam i Ania. Cześć!
0: Cześć!
4: Dzień dobry!
3: Ale radość, ale super. My też się cieszymy, bo my będziemy przepytywani z historii. Dzisiaj będzie przepytywana Karolina, ponieważ to jest super. Jej kolej. Kochani, rozpoczynamy naszą zabawę. Do tablicy proszę.
2: Do tablicy proszę.
3: Okej, i z tego co wiem, to pytania będzie nam zadawać Ania, która się przygotowała. Aniu, bardzo proszę, głośno, wyraźnie pytanie dla Karoliny.
5: Najmłodsza królowa Polski to?
3: Jeszcze raz, bo musimy nie słyszeć.
0: Polski.
3: A pierwsza królowa Polski. Pierwsza, o proszę bardzo, Karola, no i już pierwsza
0: królowa. Królowa Jadwiga.
3: Czy to prawda?
5: Dobrze.
0: Dziękuję, Ania.
3: Dobrze, że
0: tak. Ja mi serce wali.
3: Ja bym nie wiedział, ja bym powiedział, że Bona, ale na tym polega ta zabawa. Dobrze, okej, pięknie jest. I teraz drugie pytanko.
5: Kto sprowadził ziemniaki do Polski?
0: O, dostałam wcześniej chyba podpowiedź. Królowa Bona?
5: Dobrze.
3: Uff, ale było naprawdę mocno. Ania, jesteś fantastyczna. Adam, dziękuję.
0: Słuchajcie, ta zabawa oczywiście nie jest po nic. Ta zabawa jest po to, żeby można było wygrywać kasę. Stówka, Ania, wędruje do ciebie na głupotki, na zakupy w szkolnym sklepiku, na piórniki, flamastry i inne fajne
5: super
0: rzeczy.
3: Super! Wygrała Husaria od Omleta. Kategoria to historia. Dziękujemy wam za spotkanie. Super! Miłego dnia! Trzymajcie
0: mega
3: się! Cześć.
0: Trzymajcie się!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jakby ktoś chciał dołączyć, to jutro też się będziemy razem z wami bawić w RMF Max, tuż po 7.

0: bardzo ciepły, bardzo słoneczny poranek razem z Karol G w RMF Max 20 minut przed godziną 8. To jest RMF Max.
1: Natomiast mamy urodzinki i urodziny urodzinami, ale twoje życie może się dzisiaj totalnie zmienić.
0: Tak, wczoraj Julita na przykład wygrała 5000 zł i sztabkę złota o wartości 3000, a dzisiaj ty możesz sięgnąć nawet po 1 000 000 zł.
1: Właśnie, bo mamy teraz takie pieniądze do zgarnięcia także w RMF Max. Po prostu, powiedzmy to jasno, mamy 1 000 000, a jak mamy, no to przecież chętnie byśmy ci przekazali, co nie?
0: No wiadomo, no to teraz uwaga, skupiamy się, bo to jest naprawdę ważny ruch, kluczowy. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na 1 000 000 i zmienić wszystko w swoim życiu? SMS-em z hasłem MAX wysyłacie wiadomość na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo zgłaszacie się przez rmfmax.pl.
1: Po prostu wystarczy nawet jeden SMS, ale zrób to teraz. Hasło MAX na 7467 albo zgłoś się na rmfmax.pl.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Co sprawdzasz, tato?
4: A przelew z pensją.
3: Tak, co miesiąc?
4: Co miesiąc.
3: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
4: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
5: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: piątek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

ale to jest nuta. 10 minut do godziny 8 zostało. Gramy najlepsze na świecie hity na maksa przy okazji urodzin RMF Max. No i mamy taki pomysł, że jak podoba wam się na przykład ten numer, to możecie śmiało go nagrać, jak go słuchacie, i wrzućcie to na Instagram albo na Facebooka i oznaczcie RMF Max. Będziemy udostępniać. Bawmy się razem.

0: Wyhamowaliśmy same najlepsze hity i to od lat i również dzisiaj w urodziny RMF Max.
1: No i lecimy w stronę godziny 8:00. Za chwilę flash, sport i pogoda. Przepiękna, ciepła w sam raz na to, żeby korzystać z jesieni.
2: Max!
1: Zostańcie z nami do 8:00.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
5: 515-111-111.
4: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515-111-111. 515-111-111.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia

0: Tylko Polska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
1: Poznań! Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
2: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
7: O 8 w RMF Max to co najważniejsze: flash, sport i pogoda i oczywiście Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry ponownie. I tylko u nas garść sprawdzonych informacji w pigułce. Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie znów działają normalnie. Wiadomość podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Przestrzeń była zamknięta od 6 rano, po tym jak wojsko poderwało samoloty w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. O poranku mieszkańcy kilkunastu powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali w związku z tym alerty RCB. Tymczasem takie powiadomienia powoli stają się codziennością.
9: No nic nie robimy.
10: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
11: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
12: Co pani robi, gdy dostaje pani alert RCB?
13: Ja odczytuję, ale czy z tym coś robię? Raczej nie.
8: A głosy w Lublinie zebrał Dominik Smaga, wiceszef MSWiA. Wiesław Leśniakiewicz apeluje, by mieszkańcy do tematu podchodzili poważnie.
14: Musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
8: Dodaje wiceszef MSWiA. No to teraz dla odmiany bardzo dobra wiadomość. Kierowcy, jest szansa, że za jakiś czas tankowanie będzie was kosztować mniej. Baryłka ropy Brent jest najtańsza od 3 tygodni. Stany Zjednoczone zapowiedziały uwolnienie rezerw tego surowca, a chodzi o 40 milionów baryłek. I uwaga, złoty rośnie w siłę, inne waluty lekko w dół. Euro obecnie stoi po 4,36, dolar kosztuje 3,85, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5,09 zł. A dziś, słuchajcie, no ważna data, poza tym, że oczywiście RMF Max świętuje urodziny, no to mamy Dzień Chłopaka, gdyby komuś przypadkiem umknęło. Nie zapominamy zatem o życzeniach. Grad goli w towarzyskim starciu Jagiellonii Białystok z litewskim zespołem Suduwa Mariampol. Wynik meczu 5-0. Trener Jagi Adrian Siemieniec nie krył zadowolenia.
15: Jestem ja zadowolony z rozmiaru zwycięstwa, ze zwycięstwa, z ilości stwarzanych sytuacji, ale też z tego, że mamy 0 z tyłu. Graliśmy tak naprawdę te 3 razy 30 minut, cały czas dokonywaliśmy różnych zmian, rotacji.
8: Mówił po spotkaniu trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Piłkarska reprezentacja Polski tymczasem szykuje się do 3. meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni powalczą z Rumunią na PGE Narodowym. Nasz reporter Kamil Puterniński wie, gdzie teraz znajdują się nasi piłkarze.
16: Reprezentanci są skoszarowani w małej wsi Kępa w gminie Sochocin, około 70 km od Warszawy. Cisza i spokój, a przy tym znakomita baza sportowa w otoczeniu lasu, do której mam zaledwie kilkadziesiąt metrów. O 11:00 zaplanowano pierwszy trening kadry.
8: A mecz w piątek o 20:45. No i dziś znów całkiem ciepło, przede wszystkim słonecznie, bez deszczu i tak ma być przynajmniej do piątku. Od 19 stopni nad polskim morzem zobaczymy 21 stopni w centrum kraju i do 23 stopni na południowym zachodzie.
6: Od świtu do świtu.
7: Ania, bo ty wiesz najlepiej. Tak? Dzień Chłopaka. Potwierdzasz?
8: Potwierdzam Dzień Chłopaka.
7: To dobrze. No. Super, to po 8:00, słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, zrobimy konkurs.
9: Będzie, można wygrać

0: u nas świeżo po premierze nową grę EA Sports FC 27.
1: Ja nie mogę.
0: Takie
1: rzeczy tylko w RMF Max. Bądźcie z nami koniecznie, szczegóły już dosłownie za chwil kilka. Alan Walker i Ava Max już teraz, a na zegarach jest 5 po 8. Karola Kowalska,
0: Mateusz Marek.
1: A to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF.

0: No i fajnie, tak z gwizdaniem. Nie każdy tak potrafi. To jest dobry numer właśnie, dlatego go gramy. Alok, RMF Max, dla was specjalnie od rana.
1: No i jest, słuchajcie, gruba afera z Arkadiuszem Milikiem i policją w roli głównej. Piłkarz jechał przez Warszawę, łamiąc przepis za przepisem. Zobaczyła to policja, włączyli koguty.
0: Oho.
1: Podjechali do niego, pogadali tak z pół minuty i puścili go wolno. Mimo, że podobno ewidentnie zasługiwał na mandat i to nawet nie jeden. Także
0: no,
1: taka historia teraz.
0: Kurczę, to bo to pewnie był akurat ten jeden, jedyny raz.
1: No
0: i
1: tak.
0: Akurat Milik trafił na radiowóz, no ej!
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: A najfajniejsze jest to, że wy teraz możecie trafić w RMF Max na naprawdę dobry numer o poranku. 1-8-L,
0: jak zapomnieć?
1: Macie to w RMF Max 12 po 8.

0: ale z tym numerem jedzie się do pracy. 20 po 8. Ellie Oaks i Reasons, a to jest RMF Max.
1: I teraz, dziewczyny, w Dzień Chłopaka, bo podkreślam, dziewczyny, możecie wygrać dla chłopaka grę EA Sports FC27. Dawniej to się nazywało po prostu FIFA. I to tę najnowszą grę i najlepszą. Jak to zrobić? Proszę bardzo.
0: Opiszcie nam swojego chłopaka, ale teraz uwaga, jak najkrócej i to tak, żebyśmy go jak najlepiej przy okazji poznali.
1: Można zmienić sobie głos, można udawać, można wpleść jakieś powiedzonko, coś takiego charakterystycznego. No wiecie, wszyscy się pośmiejemy, a ty możesz wygrać dla swojego chłopaka najnowszą grę EA Sports FC27.
0: Fajnie, fajnie. Jak? No tak, jakbyś opisywała go po prostu przyjaciółce, czyli głosóweczką, tyle że nie do przyjaciółki, a do RMF Max tą głosówkę wysyłasz albo na Instagramie, albo na Messengerze RMF Max. Opisz nam swojego chłopaka jak najkrócej, ale tak, żebyśmy go jak najlepiej poznali.
1: EA Sports FC27, ta gra na dowolną konsolę do zgarnięcia już teraz w RMF Max.
2: Max. Reklama.
3: Marian,
2: Jakaś
3: taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
14: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
15: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
16: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
18: I po reklamie.

0: dobry nastrój, dobry humor, humor gitowa z RMF Max i Black Eyed Peas punktualnie o 8:30. Dzień chłopaka dzisiaj w kalendarzu.
1: Tak, i pytaliśmy was o to, jakie są te wasze chłopaki, żebyśmy mogli ich poznać. Nagrywałyście nam głosówki, a do wygrania była gra EA Sports FC27. Fajnie dostaliśmy głosówki, fajnie macie tych chłopaków i mężów, tak?
0: Tak, miło bardzo było ich poznać z waszych opisów. Jedni bardziej tacy... O! Piernowowaci trochę, inni mniej.
1: Tak.
0: Wszyscy są bardzo kochani, najlepsi na świecie, wiemy. No wiadomo, jak to wszystkie chłopaki.
1: Tak, ale najlepiej i najszybciej poznaliśmy tego chłopaka.
2: Mhm. On zmęczony.
0: Co to za zmęczony chłopak jest, ojejku.
1: Jak on jest taki zmęczony, to niech on sobie odpocznie i pogra w grę. I jej sports FC27 leci do latarni. I jej zmęczonego łopaka biednego.
0: Ty też możesz już teraz odpocząć, bo na pewno się napracowałaś, zgłaszając się w RMF Max. No to leci do ciebie gra, a dla wszystkich chłopaków wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta.
1: RMF Max. RMF Max. No i Zalia, tylko mnie kochaj. Też dla chłopaków, dla dziewczyn, dla wszystkich.

0: Gramy hity na maksa, najlepszą muzę w drodze do pracy, w waszej drodze do pracy. Swedish House Mafia, 20 minut przed godziną 9, a to jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i słuchajcie, naprawdę tu się dzisiaj bardzo dużo dzieje.
1: Tak, bo są urodziny. I powiedzmy tak to szczerze, my jesteśmy naprawdę prostymi ludźmi, którzy strasznie by chcieli, żeby ktoś dzisiaj wygrał 1 000 000 złotych.
0: Naprawdę. Teraz w RMF Max można wygrać takie pieniądze, 1 000 000 złotych, i bardzo trzymamy za was kciuki. Co więcej, chcemy wam trochę pomóc i żeby to zrobić, to wszystko, co możemy teraz zrobić, to uwaga, pomnożyć wasze szanse razy 522. Na urodziny RMF Max w poranku, no nie będzie chyba lepszej okazji.
1: Zgłoszenia SMS-em z hasłem MAX na 7467 za 4,92 z VAT-em. Teraz się wysyła.
0: Takiego bonusa jeszcze, słuchajcie, w tej zabawie nie było i powiemy to jeszcze raz. Mnożymy twoje zgłoszenie w zabawie o 1 000 000 złotych razy 522. Robimy to teraz, w tym momencie.
1: Robimy wam taki wyjątkowy bonus. Niech to będzie nasz prezent urodzinowy,
0: tak
1: dobra?
0: Jest. Bierzesz telefon, wysyłasz hasło MAX i jesteś w grze o 1 000 000 złotych. Jesteś w grze 522 razy szybciej niż inni.
1: MAX na 7467. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
8: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
9: I po reklamie.

0: Lili w Café RMF Max robi wam poranek.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No, tylko do dzisiaj, do 30 września można wykorzystać jeszcze zaległy urlop za rok 2025, co prawda, bo no, tak jest właśnie w prawie, że musi być wszystko udzielone, ten urlop, do końca września kolejnego roku.
0: To najgorzej, jak ktoś ma kilka dni, które mu zostały i dzisiaj w jeden dzień musi na przykład tydzień przeżyć. Tak. Jak to się robi?
3: Ale jak tego urlopu nie weźmiecie, to oczywiście też się nic nie stanie, ale też nie wiemy, czy ktoś wam to mówił, ale nie ma żadnej nagrody od szefa ani od nikogo dla tych, którzy go nie wykorzystali.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jak nie masz wolnego i chcesz mieć fajny dzień w pracy, to zostań z RMF Max. W urodziny gramy naprawdę mega nuty. Zresztą jak co dzień. Gigi D'Agostino i jego L'Amour Toujours. Gra już teraz w RMF Max. 9 przed 9. To jest RMF Max.

0: I wszyscy razem tu, tu, ru, ru, tu, tu, ru, ru. Wiem, że śpiewaliście. Dlatego gramy wam Gigi Agostino w urodziny RMF Max, oczywiście.
1: No i jak wam się podoba to, co słyszycie, możecie śmiało nagrywać relacje na Instagramie, oznaczać RMF Max, będziemy udostępniać. A o 9 u nas... RMF Max! Flash i prognoza pogody to już za momencik.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
19: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao.

0: polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie. Współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
1: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
0: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy.
2: Tyle Kacper Wróblewski.
3: Słuchacie RMF Max Poznań.
2: Minęła dziewiąta, a to dobra pora, by sprawdzić sytuację na poznańskich drogach. Na początek kierowcy uważajcie na S11 między Rokietnicą a zjazdem na Swadzim. Tam chwilowe spowolnienia ruchu. W Poznaniu tradycyjnie stoimy już na Lutyckiej do Sytkowskiej z obu stron. Dalej hamujemy miejscami na Lechickiej i Bałtyckiej. W korku Witosa i Niestachowska do Wawrzyńca i Wawrzyńca także. Kilka minut stracicie też przed rondem Śródka. Staniecie także na Krzywoustego przed rondem Rataje. Nowa trasa tramwajowa w centrum Poznania coraz bardziej przypomina już gotową ulicę, a nie plac budowy. Na Ratajczaka pojawiły się kolejne metry torów, tym razem w rejonie Taczaka. Pracom budowlańców przyglądał się Przemek Wałczyński.
4: No gdybym patrzył tylko w jedno miejsce i nie zwracał uwagi na otoczenie, to mógłbym już sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać ta ulica po zakończeniu prac. Są fragmenty, gdzie torowisko jest w zasadzie gotowe. Patrząc szerzej, widać jednak jeszcze ogrom pracy potrzebnej do wykonania. Wciąż są miejsca, gdzie układane są wielkie płyty z gotowymi fragmentami torów, a w kolejnych tygodniach planowane jest ułożenie nowej nawierzchni na Alei Niepodległości i ulicy Niezłomnych. Ta cała inwestycja jest prowadzona etapami i obecny harmonogram zakłada, że całość ma być gotowa do drugiej połowy przyszłego roku.
2: Cyberbezpieczeństwo i ochrona przed hakerami to dziś jedno z największych wyzwań uczelni przed startem nowego roku akademickiego. Zagrożenie jest realne, o czym kilka miesięcy temu przekonał się Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie doszło do poważnej awarii wewnętrznej sieci.
5: Tu już powiedziałabym zegar bije, bo w kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
2: Mówiła rektorka UAM Bogumiła Kaniewska. I na koniec tego flesza jeszcze dobra informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Dziś tramwaje wróciły na most Świętego Rocha. I to wszystko we fleszu. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
6: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Słoneczny poranek w Poznaniu, miejscami niewielkie chmury się pojawiają, ale w ciągu dnia powinniśmy widzieć tylko słońce. Na termometrach od 10 do 13 stopni maksymalnie zobaczymy w dzień 22. Wiatr jest umiarkowany z kierunków wschodnich, ciśnienie wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie, a wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Na pewno się przydadzą.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Hity na maksa.
8: Ale się wszystkie chłopaki dzisiaj ustawiły. Świętują tego samego dnia, co urodziny RMF Max. Wszystkiego najlepszego.
9: Tak, suchy żart na start. Dziękuję bardzo. Dlaczego u facetów tak naprawdę nie istnieje kryzys? Kryzys wieku średniego? No bo oni przecież nigdy i tak nie dorastają.
8: O, dobrze, że to ty powiedziałeś, a nie ja. Karolina Kowalska.
9: Mateusz Marek.
8: Zostańcie z nami koniecznie. To są urodziny RMF Max. Gramy najlepiej na świecie. To Somber. 5 po 9.

Jedyny słuszny kawałek, który tej jesieni można ustawić na budzik, Ring My Bell, czyli H i Mata. A my dzisiaj bijemy na alarm, bo dzisiaj świętujemy urodziny RMF Max, a przy okazji otwieramy nowe studio. Będzie naprawdę grubo. Przez cały dzień na antenie masa gości, artystów i muzycznych wspomnień, których w tym programie też ode mnie nie zabraknie. To jest Byle do obiadu. Witam cały Poznań. Tu Fiołas, zostaje do południa. Siema w RMF Max. I będziemy wspominać takie muzyczne perełki w tym programie, jak choćby ta. Ale miałem crush na ten numer. Niewielu wie, ale Fort Minor to projekt gościa z Linkin Park, ale taki bardziej hip-hopowy.

Ten funkujący bas razem z perkusją w jej kawałkach to jest coś, co zawsze kradnie moje serce. Dua Lipa i Don't Start Now w RMF Max. Tymczasem w Poznaniu zaczyna się deratyzacja. Od jutra, od 1 października, druga w tym roku obowiązkowa deratyzacja potrwa cały październik, szczególnie w budynkach wielorodzinnych, w sklepach spożywczych. Szczególnie dotyczyć będzie budynków wielorodzinnych, a także sklepów spożywczych. Podobno w Poznaniu to niemały problem. Zarządcy mają właśnie tam wyłożyć trutki, więc szczególnie uważajcie na spacerach z psiakami, aby przypadkiem się tym nie zainteresowały. Do tego będą kontrole Straży Miejskiej i Sanepidu, także szczury, koniec Eldorado w Poznaniu. Od dziś, a w zasadzie od jutra, jedzenie tylko na mieście. Niektórzy pewnie uznaliby to za niezłą perspektywę. Mardan Hofstadt w RMF Max.

0: Można odpłynąć z tym kawałkiem. Post Malone i jego Sunflower. No to popłyńmy. Wyobraź sobie, że po południu dostajesz telefon i info, że 1 000 000 złotych jest twój. I nagle kredyt znika. Mieszkanie może być większe, samochód nowszy. Wakacje przestają być szukane od najtańszego filtra. 1 000 000 złotych w złotej kumulacji RMF Max jest do wygrania. To kwota, która nie poprawia ci humoru na jeden dzień. 7467. Na nowy numer wejdź do zabawy teraz, wysyłając hasło Max, bo to wszystko, co trzeba zrobić, a w zasadzie co stoi na twojej drodze do tego miliona. Pierwszy raz taka kasa jest do wygrania w Maxie. Wystarczy za 4,92 wejść do gry. SMS o treści Max wyślij teraz na nowy numer 7467.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
7: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
11: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Słoneczny poranek w Poznaniu. Miejscami niewielkie chmury się pojawiają, ale w ciągu dnia powinniśmy widzieć tylko słońce. Na termometrach od 10 do 13 stopni maksymalnie zobaczymy w dzień 22. Wiatr jest umiarkowany z kierunków wschodnich, ciśnienie wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. A wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Na pewno się przydadzą.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: RMF Max.
15: RMF Max Poznań. Już.

0: Ależ dziś szczęśliwi są wszyscy przedsiębiorcy starający się założyć swój adres e-doręczeń w Poznaniu. Dawid Podsiadło za nami w RMF Max. Tak, kochani, jeżeli jesteście przedsiębiorcą wpisanym do CIDG przed 2025 rokiem, to dzisiaj mija termin, byście założyli firmowy adres e-doręczeń. No to dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, tłumaczę prosto. To taki elektroniczny odpowiednik listu poleconego, wiecie, żeby nie stać potem w kolejce przed okienkiem. Państwo wyszło przedsiębiorcom naprzeciw, no ale termin mija dziś. Od jutra każdy taki adres e-doręczeń powinien mieć. Problem jest w tym, że rządowa strona się już zawiesza. No więc, czy się uda, czy się nie uda? Oto jest pytanie. Mieliśmy nie stać w kolejkach w urzędzie, to teraz stoimy w kolejce, ale w przeglądarce.
1: To jest nowość RMF Max.
0: To coś na rozluźnienie mięśni. Nowość od Karol G.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
14: AI,
13: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Sylwia.
17: We are the Swedish House Mafia.
18: Hey, this is Taylor Swift.
19: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
0: Poznaj 93 i 5 FM.
7: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Flash o 10 zaczynamy.

0: To ma być pierwszy krok do zaplanowanej budowy zupełnie nowego obiektu.
1: No to już jest podpisanie kolejnej umowy, konkretne pieniądze, które idą na projekt, również determinacja w układzie politycznym i to na poziomie regionalnym, ale też i krajowym. Właściwie od kilku lat politykom szczebla krajowego sygnalizuje, że to jest najważniejsza inwestycja dla Wielkopolski i dla Poznania.
0: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Koncepcja ma być gotowa w drugiej połowie 2028 roku. Wiadomo, że zlikwidowany zostanie budynek dawnego dworca, a w jego miejscu pojawią się nowe perony. Nowy gmach ma powstać wyżej, na poziomie obecnego mostu dworcowego. Uwaga mieszkańcy, jutro w Poznaniu rozpocznie się druga w tym roku obowiązkowa deratyzacja. Zarządcy m.in. bloków, lokali gastronomicznych, sklepów spożywczych, szkół, szpitali i hoteli muszą wyłożyć trutkę oraz regularnie ją kontrolować. Przy miejscu wyłożenia preparatu należy też postawić znak ostrzegawczy. Deratyzacja w mieście potrwa miesiąc. To najpiękniejsza sala w całej Europie. Mówią nieskromnie muzealnicy o odrestaurowanej sali renesansowej w poznańskim ratuszu. Główne prace tam już się zakończyły, ale otwarcie zaplanowano dopiero po zakończeniu renowacji całego budynku.
2: Remont nie był przeprowadzany w ratuszu od czasu odbudowy powojennej. Wszystkie sale, te najcenniejsze, są pieczołowicie konserwowane. Sala renesansowa, najpiękniejsza na pewno w tej części Europy, właściwie jest już skończona. Czeka na wielkie otwarcie, które nastąpi na początku 2028 roku.
0: Mówiła rzeczniczka projektu Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ratusz jest w remoncie od 2 lat. Efekty trwających prac mamy zobaczyć w połowie przyszłego roku. I na koniec tego flesza, to jest pewne. 1 grudnia zacznie obowiązywać strefa płatnego parkowania na ogrodach. Darmowe parkowanie będzie obowiązywało przez pierwsze 40 minut, a za pierwszą godzinę postoju zapłacicie 4 zł.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Przyjemna, słoneczna i ciepła zapowiada się środa w Poznaniu. Na termometrach w dzień zobaczymy 22 stopnie, ciśnienie pozostanie wysokie, wiatr umiarkowany ze wschodu. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda powinna korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. I nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Pogoda bardziej letnia niż jesienna i taka aura za oknem utrzyma się do końca tygodnia. Według synoptyków będzie słonecznie, a na termometrach powyżej 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Minęła 10 w RMF Max. Z wami Fiołas. To wyjątkowa środa, bo dziś urodziny RMF Max. Dziś otwieramy nowe studio. No i dzisiaj dzień chłopaka, panowie. Pamiętajcie, dzisiaj można legalnie powiedzieć: nie wiem co zjemy, wybierz ty. Ja wybrałem na start Temple City.

coś dla tych, którzy lubią, jak ruszają ich świeże brzmienia Fastboy i Music Sounds. Ale może wy należycie do tej drugiej grupy i bardziej lubicie, jak ruszają was klasyki, no to mam dla was muzyczną perełkę. Numer, po którym wielu przekonało się, że aerobik to także interesująca dyscyplina sportu. Eryk Prydz kiedyś nagrał numer, który notabene był inspirowany kawałkiem z lat 80. Najpierw śpiewano Valerie, później dopiero powstało Call on Me. Była jeszcze polska wersja, którą będziecie śpiewać teraz pod nosem. To zostawiam wam.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie.
11: Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Asia.
20: Tu Ola i Jarek.
21: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
22: Cześć, tu Oskar Cyms.
23: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Tame Impala w RMF Max. No jeszcze wrzesień mamy, więc jeszcze takie tempo studenci w Poznaniu mogą mieć, ale początek roku akademickiego tuż, tuż. I jeśli właśnie zaczynacie go na nowym kierunku, a wybieraliście sercem, a nie Excelem, to teraz się trzymajcie, bo mam listę najbardziej perspektywicznych finansowo kierunków, które warto wybrać, jak się człowiek wybiera na studia. Informatyka, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i analiza danych. To te topki. Mocną pozycję mają też finanse, rachunkowość, medycyna oraz logistyka. Wychodzi na to, że najbardziej opłaca się studiować AI, czyli 5 lat studiowania po to, żeby stworzyć coś, co zabierze ci pracę. Piękne domknięcie edukacji.

0: Ten kawałek totalnie nie brzmi jak wrzesień, a w końcu mamy ostatni dzień września. Lost Frequencies w RMF Max. I możesz zapamiętać ten dzień jako ten, w którym zadzwonił telefon i nagle twoje życie finansowe przestało przypominać ciągłe kombinowanie. 1 000 000 złotych jest do wzięcia dzisiaj w złotej kumulacji. 1 000 000 to już nie kupię sobie coś fajnego, to raczej spłacam kredyt, zamieniam mieszkanie, robię podróż życia. I to wszystko może zmienić jeden SMS. Dlaczego? Ano dlatego, że teraz będę go mnożył. Teraz jedno zgłoszenie razy 300. Macie 10 minut. W RMF Max w zabawie złota kumulacja gracie o 1 000 000. A teraz hasło Max wysłane na nowy numer na 7467 mnożę 300 razy. No to co? Nie ma na co czekać. Nie przegapcie. Teraz za 4,92 z VAT-em można wejść do gry i zgarnąć bonus. 300 razy każdy Max. 7467.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet 1 000 000 złotych.
1: 1 000 000. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o 1 000 000.
1: Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten 1 000 000 może być twój.
1: Wyślij Max na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: Grzegorz,
16: Asia, Martyna,
17: Lady Gaga.
18: Z tej strony modelki
19: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Poznań 93,5 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Przyjemna, słoneczna i ciepła zapowiada się środa w Poznaniu. Na termometrach w dzień zobaczymy 22 stopnie, ciśnienie pozostanie wysokie, wiatr umiarkowany ze wschodu. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda powinna korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. I nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Pogoda bardziej letnia niż jesienna i taka aura za oknem utrzyma się do końca tygodnia. Według synoptyków będzie słonecznie, a na termometrach powyżej 20 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: RMF Max. RMF Max Poznań.

magia. Magia od Eminema w RMF Max i magia na Franowie dzieje się, bo mieszkańcy Poznania z tej części będą w końcu widzieli, kiedy tramwaj przyjedzie. Słuchajcie, montują tam tablice informacyjne. Te poprzednie były już tak stare i awaryjne, że nie wystarczało restartowanie w końcu. No i 2 lata temu zostały zdemontowane. Od tego czasu po prostu trzeba było czekać na tramwaj i albo przyjedzie, albo nie przyjedzie. Teraz zamiast patrzeć ciągle w dal, czy jedzie, będzie można patrzeć na tablicę, jak się zmienia. 4 minuty, 3 minuty, 2 minuty. Też tak robię. Mrozy i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chcieliśmy, mamy na Franowie.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: I po reklamie.
13: Witajcie, mam na imię Klaudia.
14: Cześć, jestem Kuba.
15: Hi, this is Britney Spears.
16: Hi, this is David Guetta.
17: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Poznań 93 i 5 FM.
20: I już 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Z okazji przypadającego dziś Dnia Chłopaka, Krajowy Rejestr Długów przyjrzał się najmłodszym dłużnikom w swojej bazie. Połowa zadłużonych osób widniejących w KRD w wieku od 14 do 18 lat to chłopcy. W ostatnim roku ich liczba wzrosła o 88%, a przeciętne zadłużenie wynosi około 756 zł.
21: Nastoletni dług rzadko jest wysoki, ale ma dobrą pamięć. Zaległość sprzed lat może wciąż figurować w rejestrze, gdy młody człowiek po raz pierwszy podpisuje umowę na telefon, internet albo stara się o pożyczkę.
20: Tłumaczył Adam Łącki, prezes KRD.
22: Słuchacie RMF Max Poznań.
20: Zbrodnia sprzed 18 lat wyjaśniona przez policjantów z archiwum Mix w Poznaniu. Chodzi o zabójstwo 73-latki z Piły. Ciało kobiety w jej mieszkaniu znalazła sąsiadka. Zatrzymany został wnuk ofiary, 44-letni Damian B.
23: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne. Dzięki badaniom porównawczym zidentyfikowano sprawcę. Został on zatrzymany. Okazało się, że to aktualnie 44-letni wnuczek ofiary.
20: Mówił Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, ale nie przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Placówki w regionie mają być gotowe na ewentualny kryzys. Podpisano umowę na wyposażenie

0: Regatową, podjazdową, jachtową i bosmańską. W ramach przebudowy powstanie kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia, chodniki i wyniesione skrzyżowania. Zmodernizowane zostanie też oświetlenie. Uważajcie w tym miejscu. W Poznaniu odbędzie się polsko-czeskie spotkanie biznesowe. Przedsiębiorcy poznają możliwości współpracy z czeskimi partnerami, zasady wejścia na tamtejszy rynek oraz formy wsparcia dla ekspertów. Wydarzenie odbędzie się 13 października w sali białej Urzędu Miasta. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.
1: Weź sprawdź.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Od 17 do 20 stopni pokazują termometry w Poznaniu, a na niebie słońce utrzyma się do wieczora. Miejscami może przybywać chmur, ale padać nie będzie. Maksymalnie słupki rtęci dobiją do 22 kreski. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 18 stopni, a w nocy słupki rtęci spadną do 10 kreski. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
5: Siemka, po 11:00, tu Fiołas. Dzisiaj, wybaczcie, ale zaplanowaliśmy wszystkie wasze przerwy w pracy. Trzeba być czujnym, zerkać na nasze social media, bo tam dzielimy się z wami wyjątkową chwilą. Otwieramy dzisiaj nowe studio Maxa, z którego będziemy do was nadawać. Zerkajcie tam cały czas, a ja z wami będę do południa.
4: Max.
5: A w tę godzinę wchodzimy na bujance Rihanna, będzie Margareta, na początek Tobi Romeo, jego Fly High.

Margaret cały czas w formie. Nie wybiera się chyba na emeryturę. Prima Ballerina za nami w RMF Max. A teraz coś dla emerytów z Poznania albo tych, którzy już myślą o emeryturze, czyli 30-latków. Gdzie żyje się emerytom najlepiej? Taki ranking przeprowadzili Francuzi i my jako czarny koń zaliczyliśmy największy awans. Z 28 na 19 miejsce. Nikt takiego skoku nie zaliczył w tym roku. Nie wiem, czy emeryci z Poznania podzielają ten optymizm francuski, ale warto podkreślić, że pod względem jakości zdrowia jesteśmy dopiero na 31 pozycji, więc suma summarum, kto dożyje, ten się przekona. A niektórzy teraz mogą poczuć się jak emeryt. Taki klasyk przypomniałem.

0: Take Me Back to Kygo i Max McKnown, RMF Max. Nie jestem pewien, czy byście wrócili do pracy po takim telefonie, no bo wyobraźcie sobie, dostajecie telefon, wygrywacie 1 000 000 złotych w złotej kumulacji w RMF Max, no i co robicie? Dzwonicie do szefa i mówicie, że jutro możecie trochę się spóźnić. Tak o jakieś pół roku, no nie? 1 000 000 złotych jest do wzięcia w nowej zabawie w RMF Max. Otworzyliśmy dla was sejfy i dziś możesz zgarnąć 1 000 000. Teraz z okazji 22. urodzin RMF Max każde zgłoszenie mnożę 622 razy. SMS o treści Max wystarczy wysłać na nowy numer 7467. 7467 to ten nowy numer, na który za 4,92 z VAT-em wystarczy wysłać jedną wiadomość. Wpisujesz w treść słowo Max i najlepsze jest to, że dostaję od ciebie 622 takie SMS-y. I ten poranek może być ostatnim z serii takich samych. Kolejne będą już totalnie inne. Tylko najpierw wejdź do zabawy. 7467. SMS o treści Max.
1: Max. Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. 1 000 000. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: Ania, Krysia,

Sylwia Bampa buja środowym przedpołudniem w RMF Max. Kilka osób pisze w sieci, że zastanawia się, co to za znaki na drzewach w Parku Sołackim się pojawiły i broń Boże, to nie są znaki oznaczające drzewa do wycinki. To Aquanet liczy drzewa. Szykuje się tam renaturyzacja Bogdanki po prostu. Najpierw liczenie drzew, a potem kolejny etap to liczenie ryb. No i to jest ciekawe, bo jak tu policzyć ryby? Jedna schowa się pod kamieniem i cały Excel do poprawki. Max. Kolejna odlicz też nie przejdzie. W końcu nie mają głosu. Sombry, jego My Body Isn't Ready, RMF Max.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: I po reklamie.
14: Tu Magda.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hey, this is Calvin Harris.
17: Siemano, z tej strony White 215.
18: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Poznaj 93,5 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Od 17 do 20 stopni pokazują termometry w Poznaniu, a na niebie słońce utrzyma się do wieczora. Miejscami może przybywać chmur, ale padać nie będzie. Maksymalnie słupki rtęci dobiją do 22 kreski. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 18 stopni, a w nocy słupki rtęci spadną do 10 kreski. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: RMF Max.
21: RMF Max Poznań.

Złamane serce jest okej. Okay. Po wakacyjnych romansach może i tak się zdarzyć, że jesień i zima to czas, kiedy będziemy te łamane serca leczyć. Ale spokojnie, po to są kocysie, po to są herbatki, po to są seriale, które czekają na nadrobienie, ale na to przyjdzie pora. Póki co korzystamy z babiego lata, które wciąż mamy w Polsce w tym tygodniu i korzystajcie z tego, co dziś w RMF Max masa gości, artystów, którzy specjalnie wpadają na antenę z okazji naszych urodzin, które świętujemy dziś. No i dziś świętujemy otwarcie nowego studia. Dużo się dzieje. Warto być w środę z RMF Max. Ja zostawiam was w dobrych rękach i wracam jutro po 9:00 w byle do obiadu. Dzięki. Cześć. Był z wami Fiołas.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
8: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
7: Prosty sposób. Sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
8: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
9: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
5: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Polska jest gotowa, by podjąć wyzwanie, jakim jest organizacja Igrzysk Olimpijskich w 2040 lub 2044 roku, mówi w RMF Max Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Zanim to jednak nastąpi, konieczne są porządki w PKOL-u.
6: Mamy go cały czas bardzo mocno na agendzie. Chcemy to móc zrealizować w przyszłości, żeby móc realizować największą imprezę sportową w historii, Igrzyska Olimpijskie. Tu musi być współdziałanie polskiego rządu, samorządu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Teraz na pewno to jest czas na to, aby Polski Komitet powstał z tych ruin, które zafundował im Piesiewicz.
5: Z ministrem Rutnickim rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki.
4: Słuchacie RMF Max Poznań.
5: Cyberbezpieczeństwo i ochrona przed atakami hakerskimi to dziś jedne z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoją uczelnie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Jeszcze kilka lat

0: teraz wyjaśni Wam Przemek Wałczyński.
1: Lodołamacze to nie tylko nagrody dla firm, ale również wyróżnienia dla osób i miejsc, które sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami mogą łatwiej pracować, poruszać się czy uczestniczyć w życiu miasta. W kategorii przyjazna przestrzeń zwyciężył Pyrkon, m.in. za zapewnienie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Wyróżniono również Koleje Wielkopolskie czy spółdzielnię socjalną Furia, ale wyróżnienie zgarnęło także Stowarzyszenie Natak, a w tytuł influencera bez barier otrzymała poznanianka Sylwia Błach. Teraz regionalni laureaci powalczą o ogólnopolskie lodołamacze, a wyniki poznamy 23 października.
0: I na koniec tego flesza wielkie brawa i podziękowania dla mieszkańców. 14 ton odpadów zebrali poznaniacy i poznanianki w tegorocznej akcji sprzątania świata. Przez 2 tygodnie usuwali odpady z ogólnodostępnych terenów miasta. W akcję zaangażowało się 170 grup, czyli ponad 19 tysięcy osób. Wśród uczestników byli uczniowie, mieszkańcy, firmy i grupy sąsiedzkie. A kolejna miejska akcja sprzątania odbędzie się w kwietniu. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Fleszu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam już o 13:00. A teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się słoneczne i ciepłe. Termometry dobiją do 22 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 18 stopni, a w nocy 13. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, ale padać nie będzie. A jutro na niebie sporo słońca i trochę chmur, a na termometrach do 21 stopni. Tak samo będzie w piątek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: Słyszycie, co tutaj się dzieje? Urodziny RMF Max, gwiazdy, premiery, impreza. No jeszcze raz, dajcie jeszcze raz. Ale to brzmi, jest Jeremi Sikorski. Temat premiery na pewno u nas jeszcze się pojawi. Dzisiaj świętujemy urodziny RMF Max. Bądźcie koniecznie blisko radia, śledźcie nasze sociale. No i bawimy się dzisiaj razem. Asia Meus, dzień dobry, a na początek tego południa Temper City i Self Aware już gra w głośnikach.

0: Wyjątkowa środa dzisiaj w kalendarzu. Urodziny RMF Maxa. Ze mną w naszym nowym studiu jest już Jeremi Sikorski.
1: Cześć wszystkim i wszystkiego najlepszego dla was.
0: Dziękujemy. Powiedz
1: najpierw. Jestem pierwszym składającym życzenia wam dzisiaj gościem.
0: Możemy to przyjąć, że
1: jest. Bardzo, bardzo jest mi miło. Pozdrawiam dla wszystkich słuchaczy.
0: Jesteśmy świeżo po premierze twojego teledysku.
1: Tak.
0: Powiem wam, że jeżeli nie podejrzewaliście Jeremiego o talent aktorski, to koniecznie musicie zobaczyć ten teledysk, bo nie tylko talent muzyczny, aktorski, ale też wiele mądrości życiowych tam się pojawia. Powiedz proszę, jak to z tymi dziewczynami? Bardziej te normalne, czy jednak te trochę szalone?
1: Fajne pytanie. Uważam, że u każdego trochę szaleństwa czasem nie zaszkodzi. Faktycznie, pracując nad tym teledyskiem, zależało nam na tym, żeby dać coś więcej do tego obrazka, żeby nie było to po prostu dośpiewanie do historii, która jest w piosence, tylko żeby ten teledysk też coś dodał i stąd te sceny aktorskie na początku i też po klipie. Cieszę się, że teledysk wpadł ci w oko i mam nadzieję, że jeżeli ktoś z was, słuchajcie, włączy klip, to też znajdzie tam coś dla siebie.
0: No właśnie, piosenka o miłości, premiera w Dzień Chłopaka, to przypadek, tak, czy zamierzone działanie?
1: Wiesz co, to akurat był przypadek, ale jak już mamy Dzień Chłopaka, to panowie, mam do was taki apel. Jeżeli jest jakaś taka wybranka serca wasza, wiecie, i ona może nawet o tym nie wiedzieć, nie? I tak troszeczkę się skradacie i nie wiecie, jak zacząć, to weźcie numer, dacie radę go znaleźć, zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie później, zobaczycie. Ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy, więc życzę wam tego, bo trochę o tym właśnie jest ten numer.
0: Kto nie ryzykuje, ten potem nie ma szczęśliwego happy endu. Jeremi Sikorski i premierowo w RMF Max twoja nowa piosenka. Gramy?
1: Let's go!
0: A jak? And now, ladies and gentlemen...

0: RMF Max świętuje dzisiaj swoje urodziny, a urodziny są po to, żeby spełniać marzenia. Wasze marzenia. Milion. To brzmi jak marzenie, a planów za ten milion możecie mieć nieskończoną ilość. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasze marzenie mieści się w tym milionie, no to trzeba się zgłosić do naszej zabawy. Złota kumulacja w RMF Max. W puli jest milion złotych. SMS-y o treści Max pod nasz nowy numer 7467 za 4,92. Wysyłacie teraz milion z urodzinowym pozdrowieniem od Maxa. Do wzięcia.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet milion złotych.
2: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Ślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy, dzisiaj Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
10: I po reklamie.

Post Malone trochę uspokoił te nasze urodzinowe emocje w RMF Max. Pamiętajcie koniecznie, żeby sprawdzać nasze sociale, bo tam się naprawdę dużo dzieje. Są dzisiaj z nami gwiazdy. Jeszcze w tej godzinie pogadamy z Gen Z. Jesteście? Jesteście! No i urodzinowo, trochę muzycznie podróżujemy dzisiaj w czasie. Specjalnie dla was muzyczna perełka. Jedna z takich moich prywatnie ulubionych. Jak lubicie się trochę pogibać, zwłaszcza biodrami w prawo i w lewo, to jest właśnie ten moment. Justin Timberlake i Sexy Back.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
6: Noż do stu.
5: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Co sprawdzasz, tato?
13: A przelew z pensją.
12: Tak, co miesiąc?
13: Co miesiąc.
12: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
13: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
14: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
19: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
20: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Poznań 93.5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się słoneczne i ciepłe. Termometry dobiją do 22 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 18 stopni, a w nocy 13. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, ale padać nie będzie. A jutro na niebie sporo słońca i trochę chmur, a na termometrach do 21 stopni. Tak samo będzie w piątek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: urodzinowo dzisiaj w RMF Max i są z nami, są gotowi Gen Z.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, 22 urodziny RMF Max, 22, jakoś dobrze wam się kojarzy?
3: Mi bardzo dobrze, dwójki to jest symbol takiego przyciągania, mam nawet wytatuowane 3 dwójki, bardzo fajna liczba.
0: To 3 dwójki będą na 222 urodziny Maxa.
3: Poczekamy może.
0: Na pewno się spotkamy w tym samym składzie. Jesteście świeżo przed trasą koncertową. Jakie emocje w was przed tym wydarzeniem?
4: Bardzo duże. Ja myślę, że w ogóle, słuchajcie, to jest taka ostatnia nasza huczna naprawdę trasa koncertowa.
1: Tak jest. Jest na pewno ekscytacja, ale też jest trochę presja, ponieważ jest to ostatnia trasa, więc chcemy zrobić ją jak najlepiej. Chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni z niej.
2: Tak, ja jeszcze dodam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty, bo poprzednimi trasami sobie postawiliśmy wysoko poprzeczkę, teraz chcemy to przebić. Jeszcze mamy inne fajne projekty, tak jak finał, który się zbliża wielkimi krokami, także to wszystko się nakłada i w ogóle musimy zacząć robić próby do tej trasy.
4: Koniecznie.
3: Tak,
0: to jest doskonały moment, słuchajcie, żeby taką próbę zrobić za moment w RMF Max. Zagramy wasz numer, zagramy Jenziarę. No to poczujcie ten klimat, jakbyście byli na tej wielkiej scenie i to morze ludzi, waszych wiernych fanów przed wami, jakbyście im powiedzieli, że właśnie ten numer za moment będzie brzmiał na scenie.
3: Czy są tu jakieś dżęziary?
2: Wiedziałem, że to pomysł.
4: Ja myślę, że to jest hymn wszystkich dżęziar, więc po prostu zaśpiewajmy to razem.
3: A my w studiu sobie będziemy na pewno tutaj tańczyć, ale tego już nie zobaczycie.
0: Zobaczycie. Na socialach. Śledźcie nasze sociale, koniecznie tam dużo się dzieje, a dżęziara zgodnie z zapowiedzią już teraz gra.

0: To jest numer, który absolutnie trzeba wyczekać do ostatniej sekundy. Cheap Thrills w RMF Max, za chwilę 13:00. W urodzinowym nastroju nie zapominamy o tym, co ważne. Nowy flash pełen ważnych informacji dla Was za moment. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabatach.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
10: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Tu Radek.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Studio RMF Max Poznań na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Ponad 3 miliardy. Tyle plastikowych butelek Polacy oddali w ramach systemu kaucyjnego. Ekolodzy chwalą ten wynik, ale zaznaczają, potrzebne są kolejne kroki, takie jak kaucja na szklane opakowania.
7: I liczymy na to, że całe szkło, że wszystkie opakowania szklane, niezależnie od tego, czy to są małe małpki, czy większe butelki, zostaną objęte systemem kaucyjnym. Oczywiście dopuszczamy tutaj możliwość też tych wielokrotnego użytku opakowań szklanych.
6: Mówił wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomian.
5: To jest RMF Max Poznań.
6: Uwaga, pasażerowie komunikacji miejskiej w Poznaniu. Na ulicy Żegrze doszło do awarii wodociągowej. Wstrzymano ruch tramwajowy, a linie kursują objazdami. Na wyłączonym odcinku uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza. Szczegóły znajdziecie na stronie MPK. Zmieni się dworzec Poznań Główny. O tym mówimy Wam dziś we fleszach RMF Max. To nie pierwsze podejście do tematu przebudowy węzła kolejowego w Poznaniu i samego dworca. Przed laty padły deklaracje, organizowano konsultacje i powstawały wstępne analizy. Władze Poznania nie obawiają się jednak, że projekt, który teraz powstanie, trafi do szuflady.
8: Ja rozmawiałem z politykami tego już najwyższego szczebla. Sygnalizowałem to wcześniej też panu premierowi, ale też jakiekolwiek rozmowy z jakimkolwiek ministrem, to sygnalizuje, że dworzec jest tak naprawdę kluczowym elementem dla dalszego rozwoju Wielkopolski i również te konkretne działania, bo od tej towarowej obwodnicy Poznania, żeby to włączyć do PKM-ki, mówiło się przecież przez lata.
6: Przekonywał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Nowa trasa tramwajowa w centrum Poznania nabiera ostatecznego kształtu. Na ulicy Ratajczaka w rejonie Taczaka ułożono kolejne fragmenty torowiska. Miejsce odwiedził nasz reporter Przemek Wałczyński.
9: No gdybym patrzył tylko w jedno miejsce i nie zwracał uwagi na otoczenie, to mógłbym już sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać ta ulica po zakończeniu prac. Są fragmenty, gdzie torowisko jest w zasadzie gotowe. Patrząc szerzej, widać jednak jeszcze ogrom pracy potrzebnej do wykonania. Wciąż są miejsca, gdzie układane są wielkie płyty z gotowymi fragmentami torów, a w kolejnych tygodniach planowane jest ułożenie nowej nawierzchni na Alei Niepodległości i ulicy Niezłomnych. Ta cała inwestycja jest prowadzona etapami i obecny harmonogram

0: neo.pl.
1: Piękne, błękitne niebo za oknami i słońce nad nami i tak będzie do wieczora, choć synoptycy nie wykluczają niewielkich chmur, ale zupełnie niegroźnych. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Taka aura powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Warto zaplanować sobie spacer albo rower, macie na to sporo czasu, bo słońce zajdzie o 18.32, a i warto się dotlenić, tym bardziej, że jakość powietrza jest dobra.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
2: 4 minuty po 13, wyjątkowo urodzinowo. Dzisiaj otwieramy kolejną godzinę w RMF Max. Alan Walker, Ava Max i Fate specjalnie dla tych, którzy dzisiaj czują, że to naprawdę będzie dzień, w którym wydarzy się coś dużego. Śledźcie koniecznie nasze sociale, bądźcie blisko radia. Za chwilę urodzinowo wbijają do nas kolejne gwiazdy. Asia Meus, dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Kiedy RMF Max świętuje urodziny, to oczywiście świętuje na maksa. Mamy otwarte drzwi naszego nowego studia. Przestałam już liczyć, jak wiele pięknych, uśmiechniętych osób tutaj dzisiaj się pojawiło. Na pewno ich teraz usłyszycie w tle. Jest moc, jest energia. I pewnie niejedno 100 lat jeszcze dzisiaj wybrzmi na naszej antenie. Ale uspokojmy na moment te maksowe emocje. Mam dla was taką propozycję, bo w naszej muzycznej liście teraz będzie niespodzianka. Taka mała podróż w czasie dzisiaj trochę, tak się bawimy też urodzinowo. Pewnie każdy kiedyś zaliczył kolonijną dyskotekę i na tych kolonijnych dyskotekach były tańce przytulańce. Pamiętacie? Na wyciągniętych rękach, bark do barka, tak się prosiło do tańca, między innymi w rytmy tego numeru, który za moment w RMF Max. No to rozkręćcie sobie głośniki i wróćcie pamięcią do tamtych pięknych, wakacyjnych momentów. Werba. I mogliśmy. Znacie ten numer? I gramy go dla was.

0: się końca.
1: Opowiada o tych, których zmazał czas.
0: Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście.
1: Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście.
0: Może miną się i pójdą w inną stronę.
1: Może tak, może nie.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: And it goes.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
4: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: Dzisiaj świętujemy razem urodziny RMF Max. Przez nasze studio przewijają się gwiazdy, które znacie z naszej anteny i z naszych mediów społecznościowych. Dia jest już z nami, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak sobie dobrze to policzyłam, to tak naprawdę jesteś z Maxem przez całą naszą historię.
1: Dokładnie, w czerwcu miałam 22 urodziny, więc idealnie się złożyło.
0: No to dla ciebie też spóźnione, ale najszczersze urodzinowe życzenia.
1: Dziękuję.
0: Masz jakąś swoją urodzinową tradycję?
1: Tak, co roku próbuję nowego jedzenia w swoje urodziny.
0: Wow, to co było w tym roku?
1: W tym roku było gruzińskie, rok temu japońskie.
0: Tam odważna decyzja. Nie zapytam cię o plany na przyszły rok, ale może do twoich urodzinowych tradycji dorzucimy nową tradycję. Mhm. Na przykład śpiewanie dżingla RMF Max twoim pięknym folkowym głosem. Co ty na to?
1: Oczywiście, że tak. Mogę już?
0: No pewnie.
1: RMF Max!
0: Wow. Chyba zostanie to z nami na stałe. Twój numer teraz na antenie RMF Max. Rozkręćcie głośniki koniecznie. Dia jest z nami, jest też na naszych social mediach. I wy też tam właśnie powinniście być. RMF

0: Fastboy gra w głośnikach RMF Max. Wyjątkowy dzień, dzień urodzinowy, a skoro mamy urodziny, to mamy dla was super prezenty. Milion to jest coś, na co pewnie chcielibyście się skusić. Miliony w złotej kumulacji RMF Max to też jest opcja, a opcja z bonusem to taka propozycja, że każde wasze zgłoszenie, które właśnie teraz przyślecie SMS-owo, pomnożymy urodzinowo razy 622. 622 razy mnożymy każdego maksa, którego teraz wyślecie na nasz nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em. No i to jest taki nasz prezent urodzinowy, żeby było wam łatwiej dobrać się do tego miliona. A co z tym zrobicie? No to pewnie planów macie już całą masę. Max niech leci teraz pod 7467. Każdy max to 622 szanse na milion.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. I po reklamie.

0: tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznaj 93 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
8: Piękne, błękitne niebo za oknami i słońce nad nami i tak będzie do wieczora, choć synoptycy nie wykluczają niewielkich chmur, ale zupełnie niegroźnych. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Taka aura powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Warto zaplanować sobie spacer albo rower, macie na to sporo czasu, bo słońce zajdzie o 18.32, a i warto się dotlenić, tym bardziej, że jakość powietrza jest dobra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

0: Urodzinowa mieszanka wybuchowa, hity na maksa i nasi goście też na maksa. Przona, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak ci się podoba nasze maksowe studio?
1: Piękne, bardzo różowe, świetnie się tu czuję.
0: Różowy to dobry kolor, prawda?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Taką dobrą energię. 22 urodziny maksa mamy dzisiaj. Czy 22 to jest jakaś ważna dla ciebie liczba?
1: 4 jest dla mnie całkiem ważna.
0: Okej, 2 plus 2 jest 4.
1: To się dobrze składa, tak.
0: A 4 ma jakąś symbolikę?
1: Nie jestem pewny, co za tym stoi, ale po prostu dobre przynosi rzeczy.
0: 2 i 2, 4, wszystko się zgadza. Maksymalne życzenia na maksymalne urodziny. To jest zadanie dla ciebie.
1: Dobrze.
0: Może być jedno zdanie, będzie okej.
1: No to życzę więcej takich przyjemnych imprez z takimi super balonami i puszczania jak najwięcej mojej muzyczki oczywiście.
0: I to się właśnie teraz spełni. Masz okazję, żeby wszystkim naszym słuchaczom powiedzieć, że za moment na antenie RMF Max urodzinowo zagra twój numer zły.
1: A no to zapraszam wszystkich do przesłuchania. Ja się nazywam Przona, mój numer zły sprzed roku. Cały czas świeży.
0: Świeżutki. Sprawdźcie koniecznie też nasze sociale. Tam zobaczycie, w jak pięknej czapce i stylizacji dzisiaj Przona przyszedł do naszego maksowego studia. A teraz rozkręcajcie głośniki. Przona w RMF Max.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Wróżka prawdę ci powie, czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
6: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj!
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
0: Poznań 93 i 5 FM.
8: W studio RMF Max Poznań na zegarach 14. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Z doniesień mediów wynika, że jeden z pilotów próbował przejąć sterowanie i rozbić maszynę. Udało się go jednak powstrzymać. Dwaj piloci trafili do szpitala.
7: Napastnik został zatrzymany przez pasażerów, a sam samolot został sprowadzony przez dwóch cywilnych pilotów
20: trybie awaryjnym na lotnisko w Arabii Saudyjskiej. Obaj piloci trafili do szpitala, pasażerom nic nie grozi, ale przebieg wydarzeń będzie wyjaśniany przez najbliższe godziny.
8: Tyle Tomasz Skory.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
8: We fleszu RMF Max o 14 wracamy do dworca Poznań Główny, który ma się zmienić. Całość nie jest jednak taka prosta. Zanim cokolwiek będzie powstawać, potrzebny jest projekt. A zanim on powstanie, potrzebna jest koncepcja z kilkoma wariantami, które będą analizowane.
21: Rozpoczynamy najważniejszy etap tej części konceptualnej, to znaczy ogłaszamy przetarg na wybór wykonawcy koncepcji funkcjonalno-przestrzennej poznańskiego dworca. To znaczy, że za chwileczkę zostanie zamieszczona cała dokumentacja, z którą będą mogli zapoznawać się potencjalni wykonawcy i mamy nadzieję, że już w pierwszym kwartale 2027 roku podpiszemy z wykonawcą umowę na wykonanie projektu takiej koncepcji.
8: Mówiła wiceprezydent Natalia Weremczuk. Muzealnicy zachwycają się odrestaurowaną salą renesansową w poznańskim ratuszu, określając ją mianem najpiękniejszego wnętrza tego typu w Europie. Odnowione pomieszczenia całego budynku mają z kolei przyciągać uwagę swoją różnorodnością.
22: Sala królewska, czyli sala, której okna wychodzą na południe i na zachód, będzie wyglądać zupełnie inaczej niż przed przystąpieniem do remontu. A to dlatego, że podczas konserwacji odkryte zostały kasetony, które były ozdobą tej sali na początku XX wieku. One zostały w 1954 roku niestety całkowicie zasklepione. Kolejna sala, sala sądowa, najbardziej kolorowa sala.
8: Mówiła rzeczniczka projektu Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Efekty trwających prac mamy zobaczyć w połowie przyszłego roku. Ponad 600 kamperów, przyczep i kamperwanów będzie można zobaczyć na międzynarodowych targach poznańskich. W programie znalazły się także strefa van life, zabytkowe pojazdy, spotkania z podróżnikami i praktyczne warsztaty. Organizatorzy zapowiadają udział ponad 300 karawaningowych załóg. Wydarzenie rozpocznie się 15 października i potrwa do 18 października. I na koniec tego flesza zbieraj kasztany i nakarm psa. Schronisko Azorek w Obornikach prowadzi nietypową akcję. Zebrane kasztany trafią do skupu, a pieniądze na karmę dla podopiecznych. Kasztany można przynosić do placówki, a szczegóły znajdziecie na stronie schroniska.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Opon.

4 minuty po 14. Dzisiaj świętujemy urodziny RMF Max. Padają do nas gwiazdy i nie inaczej będzie za chwilę Andy Dust. Już za moment w waszych głośnikach i to nie tylko muzycznie. Asia Meus, cześć ponownie.

0: Sombr, kiedy pisał ten numer, jeszcze nie wiedział, że to jest o naszych urodzinach. On nie jest gotowy na te emocje, ale wy na pewno jesteście. RMF Max świętuje dzisiaj 22 urodziny. No i z nami zapowiadany Andy Dust. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie. Hej, ale masz to ładnie.
0: Prawda?
1: Bardzo.
0: Wiem, że 22 to jest bliska ci liczba.
1: Bliska mi liczba, ale to ci powiedziałem niedawno.
0: No prawda? Dlatego wiem, no to ale teraz tak powiedz naszym słuchaczom. Skumałem
1: teraz, że ja nawet miałem kiedyś rejestrację 222 i mój największy hit Rise zapiszczego projektu Wamero powstał w 2020 roku. Tak,
0: 20-20, czyli jest 2 i 2, no wszystko
1: i kiedyś
0: się
1: nawet jako duet Wamero mieliśmy koszulki, Eintracht Frankfurt też było 22.
0: To teraz przypomnij sobie, co robiłeś, jak miałeś 22 lata. Czy jest jakaś historia, którą możesz nam opowiedzieć?
1: Kurczę, jako 22 lata miałem, to chyba jeszcze wtedy byłem w Polsce. To była klasa maturalna?
0: Klasa maturalna? 22? Tak? Nie, coś wiem. Długo przysiedziałeś.
1: Nie, to nie, to nie, to nie. Tego nie było. Nie.
0: To już było po maturze.
1: Było okay, po maturze. To już mieszkałem w Niemczech.
0: No widzisz, no czyli myślałam, że doczekamy się jakiejś pikantnej historii, że będą jakieś ploteczki.
1: Nie, oczywiście, że mieszkałem w Niemczech i w 2020 powstał numer Rise of Homero. I wtedy, ja mam teraz 32, no to było 10 lat temu, mieszkałem w Niemczech.
0: To jest skomplikowana matematyka.
1: Sorry.
0: Dokładnie, wszystko się zgadza, doliczyliśmy się tego faktu. No to masz teraz okazję, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, że za moment na antenie RMF Max, z okazji naszych urodzin, twój numer o tajemniczym tytule Zokaria.
1: Cześć, z tej strony Andy Dust, słuchacie RMF Max, urodzinowo Andy Dust, Harris, Zokaria.

0: Jonathan Lifka i PZ obejmują noce w urodzinowym dniu RMF Max. 20 minut. Mniej więcej 20 minut zostało do losowania dzisiejszego szczęśliwca w złotej kumulacji. I to jest naprawdę ostatnia szansa, żebyście to właśnie wy weszli do tego losowania. 1 000 000 złotych cały czas jest w stawce. Wczoraj wygrała Julia, a dzisiaj to może będziesz ty. Albo ty, albo ty, ale musisz sobie dać szansę. Wyślij teraz hasło Max pod numer 7467 za 4,92. Tak wchodzisz do zabawy. I być może to właśnie dzisiaj w dniu urodzin RMF Max Ola Filipek i Olek Sikora zadzwonią do ciebie i to ty staniesz przed szansą przytulenie 1 000 000 złotych. Max, niech teraz poleci pod 7467.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
15: Profilaktyka! Podaj dalej!
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
18: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
19: I po reklamie.
20: A
19: mam na imię Jarek.
20: A ja Daniel.
21: Cześć, tu Roxy Węgiel.
22: Cześć, tutaj Trip.
23: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

absolutnie doskonały w każdym dźwięku numer Tame Impala i Loser w RMF Max. Pół do trzeciej na zegarach. 10 minut. To jest ostatnie 10 minut, żebyście dali sobie szansę na milion złotych. Szansa na milion to jest opcja, której w takim dniu jak dzisiaj w urodziny RMF Max nie powinno się odmawiać, dlatego właśnie teraz ślijcie hasło Max pod nasz nowy numer 7467. 4,92 kosztuje taki SMS, ale on daje wam szansę na to, że to właśnie do was dzisiaj zadzwoni telefon i że to wy będziecie mogli stanąć przed tą szansą przytulenia nawet miliona złotych. Max niech leci teraz na 7467. Zróbmy tak, żeby Dzień Urodzin RMF Max był też waszym najszczęśliwszym dniem. Finał już niebawem, losowanie za 9 minut, więc ślijcie Maxa pod 7467.

0: sama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
8: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
16: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
17: Spotkajmy się w Biedrze.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
19: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
3: Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Na pewno się przydadzą. Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu nadal zapowiadają się słoneczne i ciepłe. Na termometrach do 22 stopni, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem synoptycy prognozują 18 stopni, a w nocy 13. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. A jutro na niebie sporo słońca, trochę chmur, a na termometrach do 21 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

0: Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Złota kumulacja. Dzwonimy w sprawie sejfów do kogoś z was. No i liczymy na to, że odbierzecie w ciągu maksymalnie 6 sygnałów, bo więcej czekać nie możemy.
2: Bardzo chcielibyśmy sprawdzić dzisiaj,
3: że połączenie nie może zostać zrealizowane, ponieważ wywoływany numer...
1: Ale musicie pamiętać, żeby mieć włączone telefony, żeby być w zasięgu, żeby mieć te chwile na porozmawianie, zwłaszcza, że uprzedzaliśmy, że będziemy dzwonić lada moment. No dobrze, no to nie tak miało być, ale w tej sytuacji regulamin mówi jasno 1000 zł na pocieszenie, drogi słuchaczu albo słuchaczko.
2: Ale poczekajcie, chwila. Nasza szklanka jest zawsze do połowy pełna, w takim razie jeszcze będzie szansa, żeby się odkuć i wygrać być może 1000 zł. Tego oczywiście życzymy osobie, do której się dodzwonimy w kolejnym finale tego dnia.
1: A jak to zrobić? Jak wygrać? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Pierwszy finał za nami, ale jeszcze jeden przed nami, więc cały czas jest szansa. Pamiętajcie o włączonym telefonie, odbierajcie, jak będziemy do was dzwonić. 1000 do wzięcia. Max, niech leci teraz pod 7467. Możesz też wejść przez www.r.

0: DJ Snake i Justin Bieber, 4 minuty przed 15. Asia Meus, pięknie dziękuję wam za tą moją część naszych maksowych urodzin, ale oczywiście urodziny trwają w najlepszej. Justyna i Piotrek i ich goście już za chwilę na naszej antenie. Śledźcie też sociale. No i do usłyszenia jutro w samo południe. Pa, pa! Max.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hit na maksa.
21: Poznaj 93,5 FM.
0: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. 12 tysięcy złotych stypendium, rok indywidualnej współpracy z ekspertami CD Projekt Red i szansa na poznanie branży gier od środka. Ruszyła rekrutacja do 6. edycji programu Dziewczyny w grze. Program jest skierowany do uczennic szkół średnich z całej Polski, które chcą rozwijać się w game devie. Zgłaszać można się do 31 października przez stronę dziewczynywgrze.pl. Wyłonionych zostanie 20 laureatek. Przez rok będą uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach mentoringowych oraz odwiedzą studio CD Projekt Red. Program ma na celu zwiększenie udziału kobiet w polskiej branży gier, gdzie obecnie stanowią one 24,5% zatrudnionych.
1: To jest RMF Max Poznań.
0: Minęła 15, to dobra pora, by sprawdzić sytuację na poznańskich drogach. W większym towarzystwie jedziemy Lutycką do Sytkowskiej, Lechicką i Bałtycką. W korku już nie Stachowska do Wawrzyńca i Wawrzyńca także. Zwalniamy na Krzywoustego, Hetmańskiej, Jana Pawła II i Królowej Jadwigi, miejscami też na Głogowskiej. Kierowcy, uważajcie bezpiecznej drogi. Szpitale i muzea w regionie zostaną lepiej przygotowane na sytuacje kryzysowe. Podpisano umowę na dostarczenie placówkom specjalistycznego sprzętu, który ma pomóc w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Ze szczegółami Przemek Wałczyński.
2: Szpitale kupią m.in. agregaty prądotwórcze, sprzęt do ewakuacji pacjentów, dodatkowe wyposażenie medyczne i urządzenia do transportu osób zakażonych. Chodzi o to, aby nawet w przypadku braku prądu, problemach z wodą czy nagłym napływie dużej liczby pacjentów placówki działały bez przeszkód. Część pieniędzy, 600 tysięcy złotych, trafi również do muzeów. To kasa na potrzebę szybkiej ewakuacji cennych zbiorów. Umowę w tej sprawie marszałek województwa podpisał z wicewojewodą. Łącznie na zakup sprzętu przeznaczono 12 milionów złotych z rządowego programu OLIOC.
0: Studenci wracają do Poznania. UAM nie martwi się niedoborem kandydatów na studia. Uczelnia wciąż jest oblegana przez absolwentów szkół średnich.
3: Mieliśmy bardzo dużo kandydatów, gdzieś 10 tysięcy więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oczywiście prawo, oczywiście psychologia, filologia angielska, czy takie filologie jak koreańska, czy angielsko-celtycka, ale też mamy kierunek lekarski, który w tym roku zadebiutował. 22 osoby na jedno miejsce, limit mamy 60 osób. Ogromne zainteresowanie.
0: Mówiła prorektor do spraw studenckich i kształcenia UAM Joanna Wójcik. W ostatnich latach znacząco spadła liczba zagranicznych studentów na UAM. Innym wyzwaniem uczelni jest zwiększenie liczby miejsc w akademikach. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak spotka się dziś z mieszkańcami Piątkowa. Rozmowy rozpoczną się o godzinie 18 w szkole podstawowej nr 17 przy osiedlu Bolesława Chrobrego. Od 19.15 zaplanowano także indywidualne rozmowy z prezydentem.
23: To flash sportowy RMF Max. Piłkarska kadra Polski w piątek zagra trzeci mecz w ramach Ligi Narodów. Tym razem będzie to pojedynek z Rumunią. Nasz dziennikarz Kamil Puternicki wie, gdzie biało-czerwoni przygotowują się do tego spotkania.
24: Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że po meczu ze Szwecją kadra zaszyła się w lesie pod Sochocinem, nieco ponad godzinę drogi od stolicy. Wybrańcy Jana Urbana mają już za sobą pierwszy trening i korzystają z doskonałej bazy sportowej. Cisza i spokój będzie tu towarzyszyła biało-czerwonym do jutra. W czwartek 11 zaplanowano konferencję prasową przed meczem z Rumunią.
23: Na sam mecz w piątek o 20.45. To jeszcze koszykówka. Czarnogórski Buducnost Podgorica będzie pierwszym rywalem koszykarzy Śląska Wrocław w fazie grupowej Pucharu Europy.
0: Do wieczora na niebie w Poznaniu będziemy widzieli dużo słońca, miejscami może pojawić się niewielkie zachmurzenie, ale padać na pewno nie będzie. Na termometrach 22 stopnie maksymalnie, ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany.

0: Dub Dog za nami w RMF Max, a w studiu RMF Max już z nami Perdzin. Siemano.
1: Przepraszam, zapomniałam włączyć mikrofon. Teraz witaj się raz jeszcze.
2: Siemano.
1: Bardzo nam miło ciebie widzieć, Perdzin. My twój numer graliśmy w RMF Max premierowo. To był wspaniały moment. Powiedz, co u ciebie dobrego od czasu, kiedy ta premiera się wydarzyła?
2: Słuchajcie, dobrze, gramy dużo koncertów, nagrywamy cały czas muzę, więc zaszczyt tutaj być na 22 urodzinach, no i działamy, nie?
1: Pięknie.
0: To powiedz nam jeszcze, dlaczego fajnie mieć premierę swojego numeru w radiu?
2: Wiecie co, bo jak się za dzieciaka słuchało radia, zresztą cały czas się słucha, ale wtedy wiadomo, gdzieś tam w samochodzie, no i tak się zawsze marzyło, że może kiedyś tutaj poleci, nie? No jak się siedzi tutaj i się słucha swoich nut, no to jest zaszczyt, nie?
1: Ja myślę, że bardzo dużo jest teraz osób, które specjalnie właśnie na ten numer odpaliły RMF Max, więc dla was wszystkich, kochani, pozdrowienia oczywiście.
2: Pozdrowienia, kochamy was, słuchajcie, tak. Trzymajcie się, dobrego dnia.
1: No to słuchaj, kiedy my ten numer gramy, nie masz szansy go zapowiedzieć, to jest ten moment.
2: Słuchajcie, przed państwem Perdzin sama.
1: Jedziemy.

0: ten numer wjeżdża zawsze doskonale. Alan Walker i Ava Max, to było Fate. Przed chwilą Perdzin, a z nami już w studiu ekipa
1: Bazy. Baza, siemano, zróbcie jakiś hałas.
0: Podrzucam wam mikrofon, my jeszcze za chwilę będziemy z wami gadać. Będzie też wasz numer lecieć oczywiście w RMF Max, bo to są nasze 22 urodziny i dzisiaj gość jest po prostu pełen worek.
1: Mega dużo wrażeń i mega dużo dobrej muzy jeszcze przed nami, także zostańcie tu, kanał nadawczy.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: Co sprawdzasz, tato?
12: A przelew z pensją.
11: Tak, co miesiąc?
12: Co miesiąc.
11: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
12: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
13: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
14: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
15: I po reklamie.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Cześć, tu Oskar Sims.
7: Hello, this is September.
1: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Grany duet w RMF Max, Daria Zawiał, Witako Hemingway na wpół do 16, a z nami kolejni goście. Baza, siemano.
1: Cześć! Hej, tu Baza!
0: Hej, tu Baza!
2: Nie dogadaliśmy tego.
0: Mnie wtajemniczonym szybko wytłumaczę tylko, że Baza to ekipa, która powstała po trzeciej edycji programu Twoje 5 minut.
3: Tak jest, a my się nawet z częścią Bazy widzieliśmy z Michałem tutaj obecnym.
4: Tak jest,
3: siemanko,
4: cześć.
3: Widzieliśmy się właśnie przy okazji programu Twoje 5 minut, no a teraz nowa muzyczna kariera się przed Wami otwiera.
0: Jak się czujecie, opowiadajcie.
4: No bardzo fajnie, to jest tak naprawdę nasza pierwsza wizyta taka wspólna w radio, że jesteśmy no całą Bazą, no może nie całą, bo nie ma z nami Asi.
2: Pozdrawiamy
4: serdecznie, tak. Natomiast no pierwszy raz tak całkiem na żywo. Niesamowite emocje.
2: Generalnie, no, jeśli chodzi o samą trasę, jaramy się tym niesamowicie, ponieważ przez ostatni rok nagrywaliśmy daily i właśnie dzisiaj w ogóle wchodzi ostatni odcinek na daily i to jest takie idealne przejście, że właśnie już za 4 dni widzimy się na pierwszym koncercie i to jest niesamowite.
3: No właśnie, kochani, powiedzcie o tej trasie, bo tutaj za chwilę na żywo wasze latawce polecą w
0: Gdzie startujecie? Gdzie startujecie?
3: Ale gdzie trasa?
5: Nasza trasa będzie w 5 miejscach.
0: Tak?
5: W 5 miastach. Zaczynamy od Krakowa. Jest jeszcze Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Poznań.
2: Dokładnie tak.
3: Czy bilety jeszcze są?
4: Są jeszcze bilety na niektóre z koncertów, natomiast trasa naprawdę szybko się wyprzedaje, więc no.
3: Dobra, to dla nieprzekonanych, wasze latawce teraz po raz pierwszy w RMF Max. Co chcielibyście powiedzieć o tym numerze?
6: No, latawce to jest taka bardzo wakacyjna, bardzo taka, ja bym powiedziała, dziewczęca i delikatna piosenka, którą w ogóle ja mogę tak powiedzieć, że personalnie bardzo lubię, dlatego że my tam z dziewczynami też jesteśmy razem we trójkę na refrenie i myślę, że to jest taka właśnie magiczna, delikatna piosenka, więc idealna na teraz, jak świeci słoneczko.
3: Tak jest, my trochę przedłużamy lato po prostu razem z wami.
6: Dokładnie.
3: W RMF Max. No to gramy, Baza i latawce. To są urodziny RMF Max, 22, pełne wspaniałych gości. Jeszcze raz, Baza, dzięki!
1: Dziękujemy!
3: I lecimy na tych latawcach.

0: Strokes i Lawinia grają w RMF Max, a my mnożymy, bo są urodziny. 22 urodziny RMF Max i ruszamy z rundą bonusową.
1: 522 razy mnożymy teraz każde hasło Max wysłane na nowy numer 7467 za 4,92. Jeszcze tylko przez kilka minut, bo niebawem finał.
0: Niebawem finał i być może komuś z was dzisiaj na nasze urodziny się poszczęści. Max na 7467.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
14: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
15: I po reklamie.
16: I wanna stay forever.
17: Jestem Radek, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Do wieczora na niebie w Poznaniu będziemy widzieli dużo słońca, miejscami może pojawić się niewielkie zachmurzenie, ale padać na pewno nie będzie. Na termometrach 22 stopnie maksymalnie, ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich, a jakość powietrza w mieście dobra. Po zachodzie słońca termometry spadną do 18 stopni, a w nocy zatrzymają się na 13 kresce. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym.

0: Temper City też wpadli na nasze urodziny. Self-Aware na 12 minut do godziny 16. Tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy.
1: I to jest moment. Ja przepraszam, my mamy dużo gości dzisiaj.
0: No.
1: I każdy moment z gośćmi jest moim ulubionym. Ale, są też moje ulubione muzyczne momenty. I to jest właśnie ten, który się wydarzy w tej chwili. Długo na to czekałam. Jest to absolutnie, uważam, królowa. Nie ma tutaj chyba dyskusji żadnej na ten temat. Klasyk nad klasykami. I mamy nadzieję, że nawet jak wracacie teraz z pracy, to zostaniecie w aucie dłużej, żeby tego posłuchać. Britney Spears i Crazy w RMF Max.
0: Jest Crazy dzisiaj. Debiutancki singiel z albumu z roku 99. Już teraz dajcie koniecznie głośniej.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego. Zamiast

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
4: Profilaktyka! Podaj dalej!
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Od jutra wszyscy przedsiębiorcy, także jednoosobowe działalności, muszą mieć skrzynkę do e-doręczeń. Dziś kończy się okres przejściowy. Urzędowe pisma przesyłane elektronicznie będą uznawane za doręczone, przypomina Piotr Rogowiecki, dyrektor Departamentu Legislacji i Analiz w organizacji Pracodawcy RP.
2: Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to skrzynkę na listy z korespondencji odbiera codziennie. Więc jeżeli przechodzimy na korespondencję cyfrową, także sprawdzajmy tę skrzynkę codziennie, żeby właśnie niczego nie przegapić, nic nam nie uciekło, żeby potem jakieś konsekwencje finansowe czy też inne prawne nam się nie pojawiły.
1: Na stronach rządowych znajdziecie poradniki, jak założyć skrzynkę i jak z niej korzystać.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Dokumentacja powstanie, to jest pewne. We flaszu RMF Max wracamy do dworca Poznań Główny, który ma się zmienić. Na późniejszą budowę mają zrzucić się wspólnie kolejarze i miasto. Urzędnicy liczą, że znajdą sposób na przekonanie kolejowej spółki do sypnięcia kasą.
3: Przypominam, że PKP jest właścicielem również tego terenu przy dworcu. Miasto ma tam władztwo planistyczne. Jeżeli my podejdziemy otwarcie do strony PKP i pokażemy tam działki inwestycyjne, a ja jestem głęboko przekonana, że jest to teren, który może być też takim poznańskim centrum, to jeżeli my stronie kolejowej stworzymy takie warunki do tych inwestycji, będzie nam prościej negocjować, jeżeli chodzi później o ten aspekt ekonomiczny, który będzie nam potrzebny przy przebudowie dworca.
1: Mówiła wiceprezydent Poznania Natalia Weremczuk. Koncepcja ma być gotowa w drugiej połowie 2028 roku. Minęła 16, a teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Duża zmiana w poznańskiej ochronie zdrowia. Uniwersytecki Szpital Kliniczny połączy się z kliniką ginekologiczno-położniczą przy ulicy Polnej. Zgodziło się na to Ministerstwo Zdrowia. Konsolidacja ma potrwać około roku, a od 1 stycznia klinika przy Polnej będzie częścią szpitala uniwersyteckiego. Placówka pozostanie w dotychczasowej lokalizacji. Miasto ogłosiło konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Zgłoszenia mogą dotyczyć tematów związanych z rozwojem Poznania i jego mieszkańcami. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Pogoda w ostatni dzień września w Poznaniu bardzo przyjemna, bardziej letnia niż jesienna, a w Parku Sołackim sporo spacerowiczów.
4: Mam całe kieszenie kasztanów, które mnie zaskoczyły. Proszę zobaczyć.
5: Miałam będą ludziki kasztanów robione w domu?
4: No, dzieci, tak. Przekażę je dzieciom, ale tak, to mnie zaskoczyło, ale ja jeszcze jestem głową jednak w lecie. To słoneczko rozpieszcza.
6: Trochę już tej jesieni widać w przestrzeni, że kolory się już drzew zmieniają, ale fajnie, że jest słońce, że jest jeszcze tak ciepło, bo to rzeczywiście takie ciepło jeszcze jak w ostatnich dniach lata.
1: Na jesienny spacer wybrał się Benjamin Kubiak-Piłat, a więcej o pogodzie już teraz.
7: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu nadal będą słoneczne, ale niewielkie chmury też mogą się pojawiać. Na termometrach od 20 do 22 stopni wiatr jest umiarkowany, ciśnienie nadal wysokie, a pogoda dobrze powinna wpływać na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i wybrać się na spacer, tym bardziej, że jakość powietrza w mieście jest dobra. Wieczorem na termometrach 18 stopni, a w nocy 13, a jutro i słońce, i chmury, i do 21 stopni max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
9: Hity na maksa. Hity na maksa dzisiaj się sączą bardzo gęsto i tak będzie przez cały dzień, bo to są nasze 22 urodziny RMF Max.
10: A tutaj cały czas kanał nadawczy Świderski i Borycka. No prawie ci wyszło.
9: To byłam ja z tym takim, wiecie, rolką taką, co się rozwija.

0: Kołyszemy was urodzinowo, to Zalia, tylko kochaj mnie. 16.13 w RMF Max. O właśnie.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: My, kochani, jesteśmy po prostu bardzo zakręceni dzisiaj, bo są 22
0: nasze urodziny. Strasznie się tutaj dzisiaj dużo dzieje.
2: Najedliśmy się popcornu, najedliśmy się pączków, ale do tego mamy wspaniałych gości. Nita jest już tutaj z nami w studiu, ale Nitę usłyszycie za chwilę. A tymczasem jeszcze mamy małą muzyczną niespodziankę, z której znów jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. I trochę się rozbujamy, co?
0: Kolejny klasyczek wjeżdża już za chwilę. Jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych hitów Shauna Paula, słuchajcie, wydany w 2003 roku na multiplatynowym albumie Duty Rock.
2: Like Glue, teraz w RMF Max.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah,
0: yeah,
2: yeah, yeah. To już on.
3: Yeah, yeah. Shauna Paul, samego solen.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: 30 dzień września to bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, 22 urodziny RMF Max, ale pierwszy dzień października to równie ważna data.
2: To jest ważna data, bo studenci jutro wracają na uczelnię i my na osłodę tego, że wakacje wam się kochani kończą, mamy 1000 zł, karta podarunkowa do wykorzystania na mediaexpert.pl. Kolejna już jest dzisiaj do wzięcia.
1: Już za chwilę będziemy dzwonić, także jeszcze możecie się zgłaszać, jeszcze możecie wbijać na rmfmax.pl, no i nas przekonać.
2: My tam wybieracie sobie na RMF Max.pl jeden przedmiot z tych podanych, który może wam się na studiach przydać w tym roku. No a potem, kiedy my zadzwonimy, to trzeba wybór przed komisją egzaminacyjną złożoną z nas obronić. Dokładnie tak, jakbyście bronili pracy magisterskiej. Dla niektórych trening, dla niektórych powtórka w takim razie. Więc zaglądajcie na rmfmax.pl. 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. To jest nagroda, o którą warto powalczyć. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Co robisz w weekend?
13: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
12: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
13: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
12: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
13: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
12: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
14: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
15: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
17: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
16: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto w

0: Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: I po reklamie.

0: Jestem Kuba. Dołączam.
1: What's up everybody? I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Takie numery zostaną już z nami na zawsze. Avicii, Waiting for Love na 33 minuty po godzinie 16.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: Ale to już jest moment, moi drodzy, żeby na chwilę urodziny RMF Max odstawić na bok, bo rok akademicki się zaczyna.
0: Już jutro.
2: Studenci są obecni w RMF Max. Dzisiaj studentka Monika, dzień dobry.
0: Siemanko, Monia.
3: Ja, cześć.
2: Monia, gdzie ty jesteś?
3: Jestem, halo.
2: Jesteś? Okej, słyszysz nas. A masz radio włączone?
3: Teraz jest troszkę
2: lepiej. Dobrze. Pani Moniko, no jesteśmy już na tej sali egzaminacyjnej. Magister inżynier Borycka Justyna oraz niech będzie doktor habilitowany Świderski Piotr przeprowadzą teraz egzamin. Pani Moniko, pani na rmfmax.pl wybrała sobie tablet Lenovo IdeaTab 11-calowy z rysikiem. Skąd zainteresowanie takim tematem, proszę powiedzieć?
3: Przyznam się, że podejście do studiów już raz miałam i to było ponad dekadę temu. No i wtedy były te czasy, że trzeba było nosić zeszyty, wiecie, notatki, tego było dosyć sporo, dzieliliśmy się między grupą. No i nie zawsze gdzieś te notatki dotarły.
2: Wiadomo.
3: Zdziwiły, jak się ktoś nie oddał, nie? No i w końcu po jakimś czasie przyszłam po razem do głowy, zapisałam się jeszcze raz na studia. Niestety, no już zaocznie, no bo dorosłość dopadła, trzeba też pracować. Już
0: ale raz, nigdy nie jest za późno.
2: Jakaś pomoc się przyda właśnie.
3: No i właśnie jakaś pomoc się przyda i pomyślałam właśnie o tablecie, że nie trzeba będzie nosić stosu.
0: No właśnie, pani Monika, proszę powiedzieć, jak się przyda pani ten tablet w prowadzeniu przyszłych badań?
3: No będę na pewno zapisywać, będę bardziej skrupulatna, no i nosić ze sobą. Myślę, że to ta technologia trochę też AI, pomóc.
2: Rozumiem, takie funkcje na pewno w prowadzeniu badań się przydadzą. No dobrze, w takim razie pani Moniko, intensywnej kariery naukowej dalszej życzymy. Niezależna komisja egzaminacyjna w składzie ja i Piotrek, uznaliśmy, że należy się.
0: Piąteczka.
2: Karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania na MediaExpert.pl.
3: Mega się cieszę, dzięki, śliczne.
2: Na tableta styknie, a może i na coś więcej. Także miłego nowego roku akademickiego i dasz radę, Monika, na pewno, no.
3: Dzięki,
2: gratulujemy.
3: Dzięki.
0: Trzymamy za ciebie kciuki, Monia.
3: Super, no dzięki jeszcze.
2: Trzymaj się, cześć.
3: Cześć.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy MediaExpert, należący do właściciela sieci sklepów MediaExpert i MediaExpert.pl.

0: U nas cały czas trwa urodzinowa impreza z okazji 22 urodzin RMF Max, ale musimy w tym miejscu wam przekazać ważną informację. Zaraz po 17 losowanie o nawet 1 000 000 złotych.
1: Do 2 razy sztuka, bo dzisiejszy finał skończył się 1000 za nieodebranie, co też miło przytulić, no ale teraz pilnujcie telefonów, bo 1 000 000 jest do zgarnięcia.
0: Już po 17 słyszymy się z Olkami i to właśnie ty możesz usłyszeć ich głos w słuchawce.
1: Ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem Max za 492. Albo można zajrzeć na rmfmax.pl. Trzymamy kciuki.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Co robisz w weekend?
15: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
14: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
15: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
14: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
15: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
14: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
16: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
17: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
21: I po reklamie.
22: Hejka, tu Maciek.
23: Tu Kasia.
24: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
25: Hey, I'm Ed Sheeran.
24: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Poznań 93,5 FM.
7: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu nadal będą słoneczne, ale niewielkie chmury też mogą się pojawiać. Na termometrach od 20 do 22 stopni, wiatr jest umiarkowany, ciśnienie nadal wysokie, a pogoda dobrze powinna wpływać na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i wybrać się na spacer, tym bardziej, że jakość powietrza w mieście jest dobra. Wieczorem na termometrach 18 stopni, a w nocy 13, a jutro i słońce, i chmury, i do 21 stopni maks.

0: Idealnie się złożyło. Klim Bandit i Zara Larsson za nami w RMF Max, a w studiu już Nita. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Bardzo mi miło tutaj dzisiaj z wami być. Dzisiaj są urodziny, w ogóle jak tutaj wspaniale.
0: Pięknie, balony wiszą. Czy coś słodkiego zjadłaś? To jest podstawowe pytanie.
2: Trochę torta zjadłam, wypiłam super sok i jeszcze czekam na piccolo.
0: Na piccolo?
2: No jest piccolo.
0: Jest?
2: Tak.
0: Dobra.
1: A powiedz, jak się podoba studio jeszcze nowe.
2: No przepięknie, jestem tutaj pierwszy raz, jest tu bardzo różowo. No naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie.
0: Super cię tutaj widzieć i słyszeć. I jakby tak spędziliśmy sobie tutaj ostatnie pół godzinki, grając, gadając. Fajne rzeczy się dzieją. Zobaczcie to też oczywiście na Instagramie RMF Max. Ale ty, Nita, się szykujesz do wydania płyty numer To Zabolało, który za chwilę jako nowość zagramy u nas urodzinowo. To jest numer, który tę płytę promuje. I powiedz teraz, czy czujesz, że już taka cała praca najcięższa za tobą i teraz czas na same przyjemności, czy jeszcze trochę stresu jest?
2: Wiesz, ja ogólnie chyba tak mam, że bardzo się dużo stresuję, ponieważ bardzo mi zależy, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, ale płytę już skończyliśmy. 2 tygodnie temu jest już zamknięta. Ostatnio słuchałam masteru całej i jestem bardzo zadowolona i nie mogę się doczekać, aż podzielę się płytą w listopadzie z moimi słuchaczami, bo to będzie coś naprawdę...
0: 27 listopada, prawda?
2: Tak.
0: Super.
2: Tak.
0: Pięknie zapamiętałam.
1: Ale ta data jeszcze jest początkiem twojej trasy.
2: Dokładnie tak. W listopadzie zaczynamy Nita 2000 Tour. Nie mogę się doczekać. Będziemy w 5 miastach. To myślę, że będzie naprawdę super. To będą super koncerty w stylu lat 2000, więc zapraszam wszystkich słuchaczy RMF Max, bo będzie ekstra.
0: My kochamy taką muzę i też teraz moment, żeby odpalić jako nowość.
1: To co, zapowiesz?
0: Twój numer na naszej antenie.
2: No z przyjemnością. Zapraszam was do posłuchania mojego nowego singla To Zabolało, Nita. Ladies and gentlemen,
3: this is nowość w RMF Max.
2: Super, bardzo dziękuję.
4: Mamy to.
2: Mega.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Jest nowy hit w turystyce, wyjazdy na weekend z grzybobraniem, z kolacją i z noclegiem. Czyli jedziesz sobie gdzieś, jesz kolację, pewnie bardzo wcześnie rano wstajesz, jedziesz na grzyby i tak sobie wypoczywasz.
3: Fajnie, ale jakby tak jeszcze nie trzeba było na te grzyby wychodzić, to by było najlepiej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
4: masz. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
17: AI,
16: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.
18: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
19: Hi, this is Britney Spears.
7: Hi, this is David Guetta.
1: RMF Max.
3: Poznań 93 i 5 FM.
16: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Polska i Niemcy mogłyby wspólnie zorganizować piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2038 roku. Potrzeba nam takiego nowego impulsu rozwojowego, mówił na Kongresie Nowej Mobilności w Katowicach minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt popiera minister sportu i turystyki, wskazując m.in. na konieczność budowy nowego narodowego.
4: Mamy świetną infrastrukturę sportową, mamy świetną infrastrukturę stadionową. Oczywiście kwestia dotycząca stadionów, one musiałyby być jeszcze bardziej rozbudowane, ale też to, co mówię,
0: mówimy, nowy narodowy. My musimy przede wszystkim patrzeć na to, co jest możliwe, ale też wielkie imprezy sportowe to jest koło zamachowe promocji naszego kochanego kraju.
16: Z Jakubem Rutnickim, ministrem sportu i turystyki, rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki.
15: To jest RMF Max Poznań.
16: Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok 7 lat więzienia dla mężczyzny oskarżonego o skatowanie strusia Zenka. Sprawa wróci do sądu pierwszej instancji i będzie rozpatrywana od początku. Powodem decyzji były zastrzeżenia dotyczące niezależności sędziego, który wydał wcześniejszy wyrok. Oskarżony nadal przebywa w areszcie. Coraz więcej studentów na UAM. Choć na razie liczba kandydatów na studia znacząco przewyższa liczbę wolnych miejsc, w perspektywie kilku lat trend spadkowy będzie nieunikniony.
5: Niż demograficzny będzie na pewno. Myślę, że takie uczelnia jak nasza w jakiś sposób sobie będą radzić z tym niżem, ale też są kierunki, które poszukują swoich kandydatów.
14: Właśnie, czy te kierunki specjalności trzeba tak dopasowywać, żeby no, do czego są studenci, żeby to mogli studiować?
5: Tak, oczywiście. Cały czas aktualizujemy te kierunki, które mamy.
16: Mówiła prorektor do spraw studenckich i kształcenia UAM Joanna Wójcik. We Fleszu RMF Max wracamy do zmian, które zachodzą w poznańskim ratuszu. Budynek ma zyskać także windę, choć nie dojedziemy nią na samą wieżę.
17: Osoby, które mają trudności z poruszaniem, będą mogły ratusz w całości oglądać. Do poziomu ekspozycji,
16: mówiła rzeczniczka projektu Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu. I na koniec tego flesza przełamują bariery, dbają o przyjazne miejsca pracy i pokazują, że empatia ma znaczenie. W Poznaniu nagrodzono laureatów konkursu Lodołamacze. Kim są i za co otrzymali wyróżnienia, to sprawdził Przemek Wałczyński.
19: Lodołamacze to nie tylko nagrody dla firm, ale również wyróżnienia dla osób i miejsc, które sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami mogą łatwiej pracować, poruszać się czy uczestniczyć w życiu miasta. W kategorii przyjazna przestrzeń zwyciężył Pyrkon, m.in. za zapewnienie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Wyróżniono również Koleje Wielkopolskie czy spółdzielnię socjalną Furia, ale wyróżnienie zgarnęło także Stowarzyszenie Natak, a im tytuł influencera bez barier otrzymała poznanianka Sylwia Błach. Teraz regionalni laureaci powalczą o ogólnopolskie lodołamacze, a wyniki poznamy 23 października.
16: A teraz czas na pogodę.
1: Będzie ładnie?
15: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Słońce w Poznaniu będzie nam towarzyszyło jeszcze przez chwilę, zajdzie o 18.32. Na termometrach od 20 do 22 stopni, po zachodzie słońca 18, a w nocy słupki rtęci obniżą się do 13 kreski. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jutro na niebie nadal możemy spodziewać się słońca i chmur, a na termometrach do 21 stopni. Tak samo ma być w piątek, a w weekend pojawią się chmury, ale bez opadów.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
20: Hity są.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nasza umowa była taka, że teraz wszyscy pilnują telefonów i każdy odbiera połączenia, które przychodzą. No, jedno z tych połączeń należy do nas, więc bardzo prosimy, żeby już w tej chwili złapać za telefon i przyszykować się do wyboru sejfu.
2: Dzwonimy, czekamy na ten moment, kiedy w końcu przyjedziemy do roboty i komuś wręczymy okrągły milion złotych. To jest marzenie nasze, a jakie jest wasze? Mam nadzieję, że za moment się przekonamy, z tego względu, że czekamy 6 sygnałów. Pierwszy za nami. Błagam, tylko odbierajcie
1: halo,
2: ten telefon.
1: Halo, dzień dobry. Dzwonimy w sprawie sejfów. Tutaj Złota Kumulacja. Ola Filipek i Olek Sikora. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
1: I jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Pawle, sprawa jest prosta. Wybieraj sejf od 1 do 30. On za chwilę będzie twój. Proszę, który mamy zaznaczyć, który bierzemy?
3: Od 1 do 30, tak?
1: Dokładnie.
3: A może 30, bo dzisiaj jest 30 września.
2: Bardzo dobrze,
1: no to proszę,
2: proszę bardzo.
1: Sejf numer 30 i jego zawartość jest już twoja. Pawle, a skąd jesteś? Zdradź nam jeszcze, narzuć nas na mapę.
3: Z Torunia.
1: Z Torunia, dobrze.
2: Kochany, powiedz mi, czy ty jesteś takim raczej upartym chłopakiem, czy ugodowym? Łatwo się z tobą dogadać?
3: Raczej ugodowym.
1: No a dobrze, lubisz to ryzykować w życiu, czy raczej wybierasz zawsze bezpieczne ścieżki i drogi?
3: No, ryzykować też lubię.
1: Pytamy o to wszystko, bo zastanawiamy się, jaką decyzję za chwilę podejmiesz. Nie wiemy, co jest w twoim sejfie, wiemy natomiast, jakie są możliwości. Dziś kwota minimalna to 5000 zł, kwota maksymalna to okrągły milion. I może nie chciałbyś ryzykować i wolałbyś pewną gotówkę po prostu.
3: Ciężka decyzja.
2: To być może uda nam się ułatwić tobie tę decyzję. Ola powiedziała, że minimum to 5000 zł. My w tym momencie za sejf numer 30 możemy zapłacić ci 8000 zł, czyli 3000 ponad minimum. Co ty na to?
3: No, jest duża różnica, 8000 a milion.
1: Ale jest też kilka opcji niższych niż 8000 w naszych sejfach, bo możesz trafić na 5000, na 6000, na 7000 na przykład.
2: My wtedy byłbyś ponad
1: wyżej.
3: No. Zmienić sejfu już nie można.
1: Nie można, niestety. Sejf numer 30 jest już twój i jego zawartość.
3: Dobrze, trudno. Pierwszy raz w ogóle udaje mi się, że zadzwonił ktokolwiek do mnie z konkursu, także zostaję przy sejfie 30.
1: A jakbyśmy ci zaproponowali 10 tysięcy, to może dasz się skusić?
3: Kurwa.
2: To jest już dwa razy.
3: Chyba zostanę.
2: Dzisiejszy
3: sejfie
2: minimum.
3: Numer 30.
2: Jesteś, Paweł, pewien? Minimum to 5 tysięcy złotych. Dycha to już są takie podwójne stawki minimum, czyli to jest dwa razy 5000 zł, no to już jest naprawdę sporo.
1: No to już mogą być fajne wakacje, to już może być
2: nadpłacony kredyt.
1: Tak, i to tak fajnie nadpłacony, kilka miesięcy myślę z głowy.
3: No tak też prawda, ale chyba zostaję przy sejfie numer 30.
1: Czy to jest twoja ostateczna decyzja, bo my już więcej nie mamy, więc masz już wybór.
3: Tak, to jest ostateczna decyzja.
1: No dobrze, no to słowo się rzekło. Otwieramy sejf numer 30.
2: I trzymamy kciuki bardzo mocno.
1: A ty jesteś po pracy, przed pracą? Co robisz dzisiaj?
3: Jestem aktualnie w pracy.
1: A widzisz, czyli oprócz zawartości sejfu wygrałeś jeszcze przerwę w pracy od nas. No to fajnie.
3: Dokładnie.
1: A jak się jeszcze za przerwę w pracy płaci 5000 zł? No to już w ogóle jest powód do uśmiechu, Paweł. Wygrałeś właśnie 5000, gratulacje.
3: Super, dziękuję bardzo. Pierwszy raz wygrałem ten
2: Paweł,
3: życiu.
2: Pamiętaj, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to więc prawda. W takim razie od chłopaków dla chłopaków, no i od dziewczyn także. I jeszcze taki prezent od naszej wspaniałej stacji. 5000.
1: Gratulacje. Super, raz jeszcze, największe gratulacje za tę odwagę, bo tylko otwierając sejf daje się sobie samemu szansę na główną nagrodę. Paweł z Torunia wygrał właśnie 5000 zł. Pawle, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. I tak właśnie kończymy wrzesień w Złotej Kumulacji. Od jutra ruszamy z październikiem, a jak ten październik będzie wyglądał? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Październik zacznie się mocno, bo złota kumulacja wraca z kasą w sejfach, nawet milion naprawdę tam jest. No Paweł dzisiaj na Dzień Chłopaka, proszę bardzo, pyk, 5000 złotych na koncie, a my wiemy, co zrobił, żeby tak się stało.
4: Odpalasz SMS, w treści wpisujesz Max, wysyłasz go na 7467 za 4,92 albo wchodzisz na rmfmax.pl i możesz spać spokojnie, szansa na milion.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
11: I po reklamie.

0: Ale to płynie, można się rozmarzyć. Fragma, Tokas, Miracle i rok 2008, 17.30 w RMF Max, a u nas kolejni goście, a w sumie to kolejna gościni. Kaira, siema.
1: Hej,
2: cześć.
1: Jak dobrze cię widzieć, słuchaj. My już o tej porze tacy wyluzowani. Cukier nam spadł już. I bardzo się cieszymy, że możemy cię gościć w tak pięknym dniu, jak naszą urodzinę.
2: Piękny dzień,
1: RMF
2: w ogóle
1: Max.
2: Słoneczko jest, tutaj wszyscy jesteście, jest taki super vibe, dziękuję, że mogę być.
0: A jak nowe studio, powiedz, podoba się?
2: Piękne, piękne. No ja pamiętam nagrania w drugim studiu i tutaj jest upgrade, so jest, congratulations.
1: Jest upgrade. A wy w ogóle, drodzy słuchacze RMF Max, oczywiście, że Kairę słyszycie u nas chyba
0: najczęściej
1: ze wszystkich artystów, bo Kaira jest głosem przecież naszych dżingli.
2: To prawda.
1: I ja w związku z tym muszę poprosić o małą próbkę, no.
2: Oh my god. Mam to zrobić teraz?
1: Aha.
2: Okej. RMF Max.
1: I to nam leci na antenie, słuchajcie, przez cały dzień,
2: cały czas.
1: Całą dobę 24/7. Mm-hmm. No a ty już się szykujesz do nowej trasy koncertowej, nowa płyta przed tobą, płyta po polsku.
2: Tak, tak, dużo się będzie działo w następnym roku. No teraz wydałam nowy singiel, za chwilę będzie drugi singiel, jeszcze trzeci singiel i dopiero epka i później dużo koncertów.
0: To powiedz nam, Kaira, jak się czujesz śpiewając po polsku?
2: No trochę inaczej, ale już się tak przyzwyczaiłam i nawet się zakochałam w tym tak naprawdę. Dużo pracy w to włożyłam, żeby chodzić do logopedy, żeby to dobrze zrobić i fajnie.
1: A nie jest trochę tak, że w każdym języku jest się trochę inną osobą?
2: Tak.
1: No bo wiesz, że jakby ten język jednak wyraża jakieś nasze emocje, ale też poczucie humoru. I jaką ty osobą jesteś po polsku? Tak jakbyś miała porównać, wiesz, z językiem angielskim.
2: Bardziej taka wrażliwa jestem, bo myślę, że ogólnie to już jest poza moją strefą komfortu i musiałam się tak bardziej otworzyć do czegoś nowego, do śpiewania w innym języku i to tak jakby sprawiło, że też otworzyłam się kompletnie emocjonalnie i tak te teksty wszystkie są bardziej takie personal i no takie inne. I myślę, że no tak bym określiła, że bardziej wrażliwa jestem.
0: To co, może sprawdźmy? Jak to brzmi?
1: Że na moje nieszczęście, tak, który teraz odpalamy w RMF Max. Chciałabyś coś powiedzieć słuchaczom na temat tego numeru, zanim on zabrzmi po raz pierwszy na naszej antenie?
2: Ojeju, no mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie macie złamanego serca, ale jeśli ktoś tutaj słucha, co ma złamane serce, to jest dla ciebie. Mam nadzieję, że to troszkę ukoi ten ból.
1: Max. Tak brzmi na moje nieszczęście. Kaira w RMF Max.
2: Dziękuję.
0: Dajcie koniecznie głośniej.

0: No na takiej imprezie nie mogło zabraknąć Cyrila Stumblin. 20 minut zostało do godziny 18 w RMF Max.
1: Tutaj wciąż kanał nadawczy, urodziny pełną parą lecą, słuchajcie, i goście jeszcze przed nami, więc koniecznie bądźcie blisko. My za chwilę też sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Podobno jeszcze ma być ciepło długo.
0: Ma być przyjemnie,
1: co nas cieszy. Jaki będzie ten początek października, sprawdzamy za chwilę.
0: Zostańcie koniecznie.
2: Reklama.
3: Marian,
2: Jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
1: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Credit

0: Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
6: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM. Still hold me better
1: at night. Słońce w Poznaniu będzie nam towarzyszyło jeszcze przez chwilę, zajdzie o 18.32. Na termometrach od 20 do 22 stopni, po zachodzie słońca 18, a w nocy słupki rtęci obniżą się do 13 kreski. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jutro na niebie nadal możemy spodziewać się słońca i chmur, a na termometrach do 21 stopni. Tak samo ma być w piątek, a w weekend pojawią się chmury, ale bez opadów.
2: I imagine about summer. When I met you in the summer. RMF Max.

0: trwają, a z nami kolejny, ostatni już dzisiaj nasz gość w kanale nadawczym, Przemek Pro, 1/3 składu Trzech Króli. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, ale dzisiaj jako nie Trzech Króli, tylko jako ja, Przemek Pro.
0: Tak jest, bo ty masz przed sobą wielką premierę, która się wydarzy w piątek.
2: Tak.
0: I my akurat mamy dzisiaj z okazji urodzin taki mały fragmencik tej premiery piątkowej, która się wydarzy, i za chwilę go zagramy, ale zanim to zrobimy, to czy mógłbyś coś więcej już opowiedzieć? Bo wiesz, nie chcemy zdradzić czegoś, czego my nie możemy.
1: Dokładnie tak. No jest to numer, yo, po prostu o moim stylu, o moim życiu, to jak to wygląda z takiej troszeczkę przerysowanej może strony, ale właśnie w tą stronę. No i zdradzę wam tutaj, bo jest to numer z gościem i chcę tutaj właśnie na antenie RMF-u zdradzić, że jest to numer z Kizo.
0: Wow.
1: Znamy się z Kizo. Znamy się z Kizo od lat. Byliśmy razem w Chillwagonie. W ogóle o tym też Kizo nawija, ale to sobie posłuchacie, jak będzie już gotowe. I to jest naprawdę fajna sprawa. Bardzo się cieszę, że tak to się potoczyło.
0: Super. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że Piotrek, który też jest z nami tutaj, tak trochę jeszcze zamilkł sobie teraz. Piotrek też jest świeżo upieczonym ojcem i ja bym w zasadzie was oboje chciała zapytać, czy już bardziej Dzień Ojca, czy Dzień Chłopaka obchodzicie?
2: No ja zdecydowanie Dzień Ojca.
1: Ja też Dzień Ojca. Dużo ważniejsza jest to funkcja i rola niż jakiś tam chłopak.
0: No dobrze, chłopaki. Dla mnie nadal jesteście chłopakami w kanale nadawczym, więc dla was teraz i dla wszystkich, którzy w tym momencie słuchają RMF Max przedpremierowo, fragment nowej piosenki Przemka Pro.
1: Yo!

0: Tak, leci RMF Max w urodziny 22. 5 minut nam zostało do godziny 18, więc musimy się pożegnać szybciutko.
1: Ale impreza cały czas trwa.
0: Tak jest, graba tutaj za chwilę, a my słyszymy się jutro po 15. Kanał nadawczy wraca. Świderski i Borycka. Trzymajcie się, do jutra, cześć.
1: Hejka.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
6: To auto wciąż tu stoi?
7: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
6: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Capral Car 515-111-111. Legalna stacja demontażu Capral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Capral Car 515-111-111.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Zbrodnia sprzed 18 lat wyjaśniona przez policjantów z Archiwum X w Poznaniu. Chodzi o zabójstwo 73-latki z Piły. Ciało kobiety w jej mieszkaniu znalazła sąsiadka. Zatrzymany został wnuk ofiary, 44-letni Damian B.
1: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne. Dzięki badaniom porównawczym zidentyfikowano sprawcę. Został on zatrzymany. Okazało się, że to aktualnie 44-letni wnuczek ofiary.
0: Mówił Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, ale nie przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Nowa trasa tramwajowa w centrum Poznania coraz bardziej przypomina już gotową ulicę, a nie plac budowy. Na Ratajczaka pojawiły się kolejne metry torów, tym razem w rejonie Taczaka. A pracom budowlańców przyglądał się Przemek Wałczyński.
2: No gdybym patrzył tylko w jedno miejsce i nie zwracał uwagi na otoczenie, to mógłbym już sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać ta ulica po zakończeniu prac. Są fragmenty, gdzie torowisko jest w zasadzie gotowe. Patrząc szerzej, widać jednak jeszcze ogrom pracy potrzebnej do wykonania. Wciąż są miejsca, gdzie układane są wielkie płyty z gotowymi fragmentami torów, a w kolejnych tygodniach planowane jest ułożenie nowej nawierzchni na Alei Niepodległości i ulicy Niezłomnych. Ta cała inwestycja jest prowadzona etapami i obecny harmonogram zakłada, że całość ma być gotowa do drugiej połowy przyszłego roku.
0: To najpiękniejsza sala w całej Europie, mówią nieskromnie muzealnicy o odrestaurowanej sali renesansowej w poznańskim ratuszu. Główne prace tam już się zakończyły, ale otwarcie zaplanowano dopiero po zakończeniu renowacji całego budynku.
3: Remont nie był przeprowadzany w ratuszu od czasu odbudowy powojennej. Wszystkie sale, te najcenniejsze, są pieczołowicie konserwowane. Sala renesansowa, najpiękniejsza na pewno w tej części Europy, właściwie jest już skończona. Czeka na wielkie otwarcie, które nastąpi na początku 2028 roku.
0: Mówiła rzeczniczka projektu Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ratusz jest w remoncie od 2 lat. Efekty trwających prac mamy zobaczyć w połowie przyszłego roku. I na koniec tego flesza wielkie brawa i podziękowania dla mieszkańców. 14 ton odpadów zebrali poznaniacy i poznanianki w tegorocznej akcji sprzątania świata. Przez 2 tygodnie usuwali odpady z ogólnodostępnych terenów miasta. W akcję zaangażowało się 170 grup, czyli ponad 19 tysięcy osób. Wśród uczestników byli uczniowie, mieszkańcy firmy i grupy sąsiedzkie. Kolejna miejska akcja sprzątania odbędzie się w kwietniu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach zobaczymy 13 stopni. Jutro rano, podobnie jak dziś, przywita nas słońce. W dzień może pojawić się niewielkie zachmurzenie, ale padać na pewno nie będzie. Będzie natomiast całkiem przyjemnie, na termometrach zobaczymy 21 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Tak samo będzie w piątek, a w weekend więcej chmur i do 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Ach, jak tu ładnie, ach, jak tu pięknie, wszystko pachnie nowością. Tak, dzisiaj było przecięcie wtęgi, nowe studio RMF Max, ale wiecie, dla was nic się nie zmienia, wciąż najlepiej przebojowo na maksa. Przemek Grabowski w RMF Max, zaczynamy nasz wspólny wieczór, zamykamy wrzesień, jutro budzimy się w październiku, będzie dużo dobrego bitu, a na starcie naszego spotkania Alan Walker i jego Fate.

Opelite to Taylor Swift, która po ostatnim weekendzie znowu mogłaby się wybrać na skup złomu. Ja nie mówię, że statuetki są nic nie warte, ale ona ma już tyle tych nagród, że rzeczywiście mogłaby to wszystko oddać, przetopić, zarobić trochę. Po weekendzie zabrała do domu kolejne statuetki MTV Video Music Awards, w tym w najważniejszej kategorii za teledysk roku. No i teraz dała nam pracę domową do odrobienia. Jest materiał do śledztwa. Po premierze teledysku Patient Zero internet analizuje ukryte w nim wskazówki. Podobno coś tam jest. Jak znajdziecie, dajcie grabie znać. A teraz moje odkrycie. Coś z archiwum RMF Max. Mamy nowe studio, ale przy sprzątaniu starego trafiłem na ten klasyk. Mauro Picotto, mistrz techno w klubach i Komodo w głośniku.

0: Pewno wiele życzeń od panek, a ja muszę sobie tak publicznie ponarzekać. No nic nie było, ale jak u was też nic nie było, spoko, może coś się jeszcze pojawi, dziewczyny, możecie to nadrobić. No my się tak staramy na walentynki, na Dzień Kobiet, a wy jak tam? Dzień Chłopaka jeszcze się nie skończył. Chłopaki, no to może zagramy sobie coś fajnego. Za chwilę Slim Shady, wróci także klubowo David Guetta i Alok, no i coś dobrego, klubowe bity od Axwella. Na świętowanie, tak dla nas.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
4: Tak, znowu coś się zepsuło.
3: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
5: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515 111. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515 111 111. Powtarzam. 515 111 111.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: I po reklamie.
8: Marek.
9: Zuśka.
10: Hej, it's Shakira.
11: Hey, it's Somber.
12: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Poznań 93,5 FM.

Whatever tis on, do tego tańczymy i przy tym testujemy głośniki w naszym nowym radiowym studiu RMF Max. Dzisiaj nadajemy z nowego miejsca. Mieliśmy ciekawych gości. Odwiedził nas także Jeremi Sikorski. Relacje sprawdzicie na przykład wieczorowo na Instagramie. Sony Fodera miał wpaść, ale jest zbyt zajęty. Przygotowuje się do swojej DJ-skiej trasy klubowo-stadionowej. Najlepsze przed nim. Sony Fodera teraz z okazji otwarcia naszego nowego radiowego miejsca. Sony Fodera z Becky Hill w RMF Max. Say something.

0: Tylko kochaj mnie, Zalia. W taki piękny wieczór, świeże powietrze. No i jak długo taka piękna aura będzie się utrzymywać? Sprawdziłem prognozę pogody na przyszły tydzień. No po weekendzie temperatura będzie przynajmniej w ciągu dnia tak trochę spadać. Wrócą do nas opady. No w końcu ta także trochę bardziej szara jesień przyjdzie. No musi tak być, niestety nie uciekniemy od tego. Jak będzie jutro w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Dobry wieczór, śmiertelniku!
1: Witaj! Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.pocztowy.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. I po reklamie.
5: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
6: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
7: Hey, I'm Ed Sheeran.
8: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Poznaj 93 i 5 FM.
11: Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach zobaczymy 13 stopni. Jutro rano, podobnie jak dziś, przywita nas słońce. W dzień może pojawić się niewielkie zachmurzenie, ale padać na pewno nie będzie. Będzie natomiast całkiem przyjemnie, na termometrach zobaczymy 21 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Tak samo będzie w piątek, a w weekend więcej chmur i do 20 stopni.

0: Jego muzyka na jesień, na Dzień Chłopaka w RMF Max. Właśnie ciekawe, czego Kaigo życzyłby sobie na Dzień Chłopaka. Może chciałby dostać nowy fortepian, ale to nie są tanie zabawki. Może przynajmniej jakaś taka szczotka do czyszczenia tego instrumentu. Zostańcie z nami. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. A Dzień Chłopaka jeszcze trwa, jakby co?
1: W Poznaniu nie ma nudy, nawet w środku tygodnia. Sprawdzam dla Was imprezowe propozycje. Tu Fiołaz, zapraszam. Poznań rozpoczyna rok akademicki z rozmachem. Jedna opaska otwiera drzwi do aż 4 klubów. Pacza, Szum, Kuba Libre i Czekolada. To już 9. edycja studenckiego klubingu, więc zamiast wybierać jeden parkiet, można zrobić całonocny rajd po centrum miasta. Muzycznie będzie przekrojowo, bo to 9. edycja klubingu. Dziś wieczorem w Poznaniu. Czwartek to oficjalne otwarcie sezonu dla studentów w klubie Czekolada. Na dwóch piętrach będziecie bawić się już od godziny 22. Na dole Greg Jarski, DJ OG i Wojtyła. Górę przejmuje Philip Wave, a do tego będzie też i gość, Plan B. Piątek w klubie Tama. To noc bardzo wyjątkowa. Jedno z najmocniejszych nazwisk sceny elektronicznej pojawi się ze swoim gościnnym, dwugodzinnym setem. Tiga, autor takich klubowych klasyków jak You Gonna Want Me czy Bugatti, wejdzie na scenę o 1:30 w Tamie w piątek.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Placówki w regionie mają być gotowe na ewentualny kryzys. Podpisano umowę na wyposażenie szpitali i muzeów w sprzęt, który będzie pomocny w nadzwyczajnych sytuacjach. Ze szczegółami Przemek Wałczyński.
2: Szpitale kupią m.in. agregaty prądotwórcze, sprzęt do ewakuacji pacjentów, dodatkowe wyposażenie medyczne i urządzenia do transportu osób zakażonych. Chodzi o to, aby nawet w przypadku braku prądu, problemach z wodą czy nagłym napływie dużej liczby pacjentów placówki działały bez przeszkód. Część pieniędzy, 600 tysięcy złotych, trafi również do muzeów. To kasa na potrzebę szybkiej ewakuacji cennych zbiorów. Umowę w tej sprawie marszałek województwa podpisał z wicewojewodą. Łącznie na zakup sprzętu przeznaczono 12 milionów złotych z rządowego programu OLIOC.
1: Zmieni się dworzec Poznań Główny. To nie pierwsze podejście do tematu przebudowy węzła kolejowego w Poznaniu i samego dworca. Przed laty padły deklaracje, organizowano konsultacje i powstawały wstępne analizy. Władze Poznania nie obawiają się jednak, że projekt, który teraz powstanie, trafi do szuflady.
3: Ja rozmawiałem z politykami tego już najwyższego szczebla. Sygnalizowałem to wcześniej też panu premierowi, ale też jakiekolwiek rozmowy z jakimkolwiek ministrem, to sygnalizuje, że dworzec jest tak naprawdę kluczowym elementem dla dalszego rozwoju Wielkopolski i również te konkretne działania, bo o tej towarowej obwodnicy Poznania, żeby to włączyć do PKM-ki, mówiło się przecież przez lata.
1: Przekonywał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Cyberbezpieczeństwo i ochrona przed hakerami to dziś jedno z największych wyzwań uczelni przed startem nowego roku akademickiego. Zagrożenie jest realne, o czym kilka miesięcy temu przekonał się Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie doszło do poważnej awarii wewnętrznej sieci.
4: Tu już powiedziałabym zegar bije, bo w kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
1: Mówiła rektorka UAM Bogumiła Kaniewska. To już pewne. 1 grudnia zacznie obowiązywać strefa płatnego parkowania na ogrodach. Darmowe parkowanie będzie obowiązywało przez pierwsze 40 minut, a za pierwszą godzinę postoju zapłacicie 4 zł. I na koniec tego flesza, w Poznaniu odbędzie się polsko-czeskie spotkanie biznesowe. Przedsiębiorcy poznają możliwości współpracy z czeskimi partnerami, zasady wejścia na tamtejszy rynek oraz formy wsparcia dla ekspertów. Wydarzenie odbędzie się 13 października w sali Białej Urzędu Miasta. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: W nocy w Poznaniu pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie około 13 stopni. Jutro znów będzie słonecznie, w ciągu dnia niebo częściowo się zachmurzy, ale opadów nie musicie się spodziewać. Termometry pokażą do 21 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Podobna pogoda utrzyma się w piątek, a w weekend chmur będzie więcej, a na termometrach do 20 stopni. Parasole jednak mogą zostać w domach.
5: Kasztan spadł mi dziś na głowę, więc spotkanie będzie przebojowe, to na pewno i to naprawdę wydarzyło się dzisiaj, tak więc uważajcie, jak jesteście w parku, to ten czas. Przemek Grabowski, witajcie po 19:00. Wróci Illenium, będzie też Swedish House Mafia, moja wciąż klubowa jedynka od tych gości, czyli Happiness is So Sad, ale teraz posłuchamy jego przeżyć. Somber, My Body Isn't Ready.

mogą wrócić na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Właśnie w tym bicie Swedish House Mafia, Lick Ellie, Happiness So Sad. Pięknie, nowe wydanie od 20. A teraz taki francuski akcent, no bo przecież dzieje się w Paryżu, trwa paryski tydzień mody. Już wiadomo, kto się pojawił. Jak myślicie, kogo złapali paparazzi? Na pokazach pojawiła się ostatnio Rihanna, Jennifer Lawrence, ale także Jennifer Lopez. No to teraz taki francuski akcent w RMF Max. Parle-moi, śpiewa

Sezon Dawid Podsiadło, a ja uważam sezon na spacery w parku wśród kolorowych liści za otwarty. Warto, w szczególności, że spacer może pomagać w wymyślaniu pomysłów. Potwierdzono, badania wskazywały, że chodzenie sprzyja kreatywnemu myśleniu. No to na spacer za chwilę kolejny klasyk wieczorowo w RMF Max. Morandi w niezapomnianym Angels, a od 20 nowości w kolejnym wydaniu listy Hot Bands.

Znaleźli miłość, może znajdą się na wybiegu. Calvin Harris i Rihanna, no bo przecież Rihanna rządzi w Paryżu, gdzie trwa paryski tydzień mody, Paris Fashion Week. Ciekawe, ile Rihanna wyda na nowe ciuszki. Na pewno zabrała z Ameryki swoją złotą kartę kredytową, ale z kartą to trzeba uważać, bo potwierdzono, zakupy kartą są psychologicznie łatwiejsze niż płacenie gotówką, bo nie widzimy tych pieniędzy, nie czujemy ich, nie wąchamy, nie dotykamy i czasami to nie czujemy, że wydajemy. Chyba każdy może się do tego przyznać. Wracamy do nowości w RMF Max. Macie to całkowicie za darmo, nie trzeba nic płacić. Taneczne bity z Niemiec, projekt Neptunika w rozpędzonym What If.

0: Daj. Przy tym hicie na Mundialu zaczynały się nasze wakacje. To Shakira, a tutaj proszę, dzisiaj ostatni wieczór września. A Shakira ma dla nas już coś na jesień, bo przecież w poczekalni listych o Benz jest Maluma i Shakira w piosence Aqua. Warto sprawdzić i warto głosować. Nowe wydanie, nowa dziesiątka już od 20:00 za chwilę. Kandydat do miejsca pierwszego Marlon Hofstadt i jego I Like.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Poznań 93 i 5 FM.
14: W nocy w Poznaniu pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie około 13 stopni. Jutro znów będzie słonecznie, w ciągu dnia niebo częściowo się zachmurzy, ale opadów nie musicie się spodziewać. Termometry pokażą do 21 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Podobna pogoda utrzyma się w piątek, a w weekend chmur będzie więcej, a na termometrach do 20 stopni. Parasole jednak mogą zostać w domach.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reasons to Ellie Oaks, która akurat w środę wypada nam zestawienie listy Hobbs, ale dzisiaj się podzieje. Będzie Aicz i Mata, będzie też premierowo Samfeld, który wraca w nowej tanecznej petardzie. Pojawi się Miley Cyrus, Armin Van Buren. Startujemy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Jeśli zastanawiacie się, co zrobić z wolnym czasem w Poznaniu dziś, oto kilka propozycji. Tu Fiołas, zapraszam w RMF Max. Lalka dzisiaj ma swoją premierę. Nowa, widowiskowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim jako Wokulskim, Kamilą Urzędowską jako Izabelą Łęcką i Markiem Kondratem jako Rzeckim. Wokulski wraca do Warszawy z fortuną i próbuje wkroczyć do świata arystokracji. Jest to na pewno inna wersja niż ta serialowa. Jeśli całkiem niedawno się z nią zapoznaliście, to tutaj zobaczycie coś innego, ale zarezerwować trzeba sporo czasu, bo film trwa aż 2 godziny i 42 minuty. Brad Pitt zaprasza na film W sercu dziczy. Wciela się w byłego żołnierza, który po katastrofie samolotu zostaje wraz ze swoim psem uwięziony w dzikiej części Alaski. Resident Evil to kolejne filmowe podejście do kultowego świata znanego z gier. Znów mamy mrok, zagrożenie biologiczne i potwory. I to też zobaczycie na dużym ekranie w Trójmieście dzisiaj wieczorem. A fani świata gier jeszcze mogą oglądać wciąż Spidermana.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Hey, this is Imagine Dragons.
15: What's up, it's John Paul.
16: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Poznaj 93 i 5 FM.
0: Dobry wieczór, po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy dzisiaj, no bo mamy nowe studio, nowe zabawki, no i mamy jeszcze dziewczyny. Dzień chłopaka, no to chłopaki, miejsce 10 leci dzisiaj dla was. A tutaj nasz Mata i Brytyjczyk DJ Aicz, który przerabia disco klasyk. No i jeszcze po polsku nawija nasz Mata, na którego warto głosować. RMFmax.pl, ring my bell.
19: RMF Max 10. Numer 10.

Mrozu odwiedził ostatnio RMF Max, a Karina Nicińska przeprowadziła bardzo fajny, ciekawy wywiad z Mrozem. Co powiecie? Polecam wieczorowo. Wywiad znajdziecie na YouTubie, częściowo także na Instagramie. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Teraz światowa rekordzistka, bo jej nowy krążek bije rekordy w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Polsce. Może też w końcu wejdzie nam do zestawienia listy Hot Bands. To Miley Cyrus w RMF Max. Jej Bass Persuades. Let's go.

0: Pięknie nam tutaj wlatuje dzisiaj na miejsce siódme listy Hobbence, to Armin van Buuren. Komu powinien podziękować za sukcesy? No na pewno fanom, ale przede wszystkim swojej mamie, która kupiła mu pierwszy komputer, tak rozpoczęła się jego historia. W pewnym momencie przyznał, że z nudów zaczął robić muzykę. No fajnie, że mógł się tak nudzić. Dzięki temu mamy jego hiciory i możemy to wszyscy przeżywać. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Tempe City w numerze Self Aware.
1: Max. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.

Electronic Griffin, taneczna nowość w RMF Max World Away. Dlaczego Electronic? No bo zanim został gwiazdą muzyki elektronicznej, to studiował inżynierię elektryczną i elektronikę. Ukończył Uniwersytet Południowej Kalifornii, a kariera DJ-a, no to była spora zmiana w życiu, ale na pewno nie żałuje i czeka na więcej waszych głosów na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Może nie zajmuje się elektroniką, ale świetnie śpiewa. To Margaret, już na piątym, Prima Ballerina.

0: te klubowe bity i jest również nowość od przyjaciół z Adriatic Palm of Your Hands. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu i być może debiut właśnie dzisiaj. rmfmax.pl. Kto dołoży im swój bardzo ważny głos? Halo, fani progresywów i melodik, wskakujemy, głosujemy. Wieczorem to brzmi jeszcze lepiej, tylko trzeba zrobić się trochę głośniej. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwierają nam Post Malone i Swae Lee, Sunflower.
1: Three, numer

0: Nowy hit? Nowy trik? No i chyba dobrze znana już Rose. Czeka na wasze wieczorne głosy. Halo dziewczyny, halo chłopaki, głosujemy rmfmax.pl. Na miejscu trzecim, jeszcze wrześniowo dzisiaj, Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Dwójka już tak wysoko, MJ Daily i jego Daily Supreme. A kto zamyka ramę wrzesień na miejscu pierwszym? Właśnie tak się zamyka ten miesiąc, bardzo energetycznie. Na miejsce pierwsze wraca Alan Walker, śpiewa Ava Max, Fate.
1: One.
2: Numer jeden.

0: bombowo. Alan Walker wraca na miejsce pierwsze listy Hobbensy. Ja wracam do was z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Chęci są, a nie ma opcji? No to znajdziecie je teraz w RMF Max Poznań. Mam kilka propozycji imprezowych dla was, tu Fiołas. Poznań rozpoczyna rok akademicki z rozmachem. Jedna opaska otwiera drzwi do aż 4 klubów. Pacza, Szum, Kuba Libre i Czekolada. To już 9. edycja studenckiego clubbingu, więc zamiast wybierać jeden parkiet, można zrobić całonocny rajd po centrum miasta. Muzycznie będzie przekrojowo, bo to 9. edycja clubbingu. Dziś wieczorem w Poznaniu. Czwartek to oficjalne otwarcie sezonu dla studentów w klubie Czekolada. Na dwóch piętrach będziecie bawić się już od godziny 22. Na dole Greg Jarski, DJ OG i Wojtyła. Górę przejmuje Philip Wave, a do tego będzie też i gość Plan B. Piątek w klubie Tama. To noc bardzo wyjątkowa. Jedno z najmocniejszych nazwisk sceny elektronicznej pojawi się ze swoim gościnnym, dwugodzinnym setem. Tiga, autor takich klubowych klasyków jak You Gonna Want Me czy Bugatti, wejdzie na scenę o 1:30 w Tamie w piątek.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: I po reklamie.
7: Monika?
8: I jeszcze ja!

Uwielbiam wracać do ich muzyki. Shaus w niezapomnianym Call My Name. My name is Graba, jak się macie? Witajcie wieczorowo po 21:00, to jest RMF Max. Trwa jeszcze dzień chłopaka, dziewczyny, można jeszcze to nadrobić. No to chłopaki, może zagramy sobie jakiś house'owy klasyk. Jak myślicie, muzyka house, to którzy DJ-e przychodzą wam do głowy? Może gdzieś tam po drodze. Jest także ten gościu, no mistrz house'ów ze Stanów, Armand Van Helden i jego My My My.

0: Piękny klasyk wjechał nam tutaj wieczorowo. Avicii, jego The Night. Z pozdrowieniem dla wszystkich milionerów. Każdy może być milionerem, w szczególności jak się słucha RMF Max, bo mamy przecież nową zabawę i rozdajemy dużo kasy. I możesz wygrać nawet 1 000 000 złotych u nas jesienią. Naprawdę, szczegóły na rmfmax.pl. Niech każdy milioner, milionerka pamięta, że graba jest waszym kolegą, jakby co. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Tame Impala. Wrócą też dziewczyny Jennifer Lopez i Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
10: I po reklamie.

Turn the Lights Off, imprezowy hicior Just a Jak Style z zaproszeniem do szafy. Bo można sprawdzić, co się tam ma imprezowego, albo można zrobić porządek w szafie, a nawet chyba trzeba. Podobno im więcej mamy ubrań, tym niekoniecznie łatwiej zdecydować, co założyć. Wiedzą o tym chłopaki na pewno. Większy wybór może zwiększać zmęczenie podejmowaniem decyzji. No to już wiecie, mniej czasami znaczy lepiej. Chociaż nie wiem, czy dziewczyny to akurat wezmą sobie to do serca. Teraz numer dla wszystkich, którzy szykują jesienne porządki w szafie. Two Colors, nasza nowość w RMF Max, Primadonna.

Tak naprawdę ma na imię Shane Booth, ale znamy go jako Somber. Przed chwilą My Body Isn't Ready. Chodził do prestiżowej LaGuardia High School w Nowym Jorku, szkoły znanej z kształcenia młodych artystów, i już wtedy w szkole średniej wiedział, że chce być na listach przebojów, że chce być popularny, no i te marzenia się spełniają. Robin Schulz nie kończył żadnej szkoły dla DJ-ów, a jednak występuje dookoła świata i mamy go teraz w RMF Max wieczorowo. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk Take It Slow.

0: Ja to bym się chciał wbić na pizzę do DJ-a Axwella, bo potrafi podobno zrobić niesamowitą pizzę. Jest to najlepszym kucharzem z wszystkich przyjaciół, z członków Swedish House Mafia. No i tutaj nasz kucharz celowo Axwell, jego Whatever Tis Is On. Może ktoś się słucha w kuchni. No to dobrego bitu w kuchni po 22 też nie zabraknie. A ja wracam do was jutro. Przemek Grabowski, zapraszam. Czwartek 18 będę wam towarzyszył z hitami, z nowościami. A od 20 nowe wydanie listy Hot Bands. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: I po reklamie.